0: Yeah.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.
3: Będzie lepiej. Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: I tak się właśnie zaczyna dzień, zaczyna się go z porankiem RMF Max. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, to jest ostatni dzień lata, a my wstajemy, nie udajemy, wszyscy ekipa, siemano.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: W październiku, gorący dzień dobry, bo w październiku czeka nas wszystko i zima i lato. Kraj ma się podzielić na dwie strefy klimatyczne. Ciepła, Polska złota jesień na południu, nawet 20 stopni. Jednocześnie, uwaga, 6 do 10 wreszcie kraju.
0: Wow.
1: Będą się przeprowadzać ludzie, coś czuję.
2: Przypomina sytuację jak u mnie w portfelu, w jednej połowie pusto, a w drugiej wieje.
1: Tak.

0: wszystko, czego chciałem, czyli nowy skład bracia Kacperczyk i Mrozu w RMF Max. Nowy też odcinek, a właściwie z wczoraj, ale nadal świeży, waszego ulubionego gangu benzyniaków w RMF Max już teraz.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: Ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.

0: Oczywiście, że znowu wam powiemy, że was kochamy, tak jak Sobel, Francis i Dims. A słuchajcie, oczywiście, poranka w RMF Max.
1: Ekipa, to jest ten moment, w którym wy nam nagrywacie głosówkę. Bierzesz do ręki telefon, zobaczysz, jakie to jest łatwe. Wchodzisz na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max i wysyłasz nam głosówkę.
2: No i po co, zapytacie? Po co mamy tak wcześniej przed szóstą wysyłać? No po to, żebyście się pochwalili, który zawód, która praca już nie śpi. Co robicie od tej porze, od której to robicie? Śmiało nagrywajcie się, piszcie, jesteśmy bardzo ciekawi. Co tam od samego rana porabiacie?
0: Tak, i żebyście się poznali, bo jaka praca nie śpi, zróbmy jakieś jaja.
1: Także nagrywajcie głosówkę i posłuchajcie Flesza, bo już jest punktualnie szósta. Za chwilę sprawdzimy, kto nie śpi o tej porze. Max.
3: W RMF Max mamy dla was kolejne najważniejsze informacje, to jest Flesz. Paulina Płodzień, ruszamy. Zabytkowe klasyki, nowoczesne elektryki i ekstremalne starcie najlepszych motorniczych z całego świata. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Wydarzenie rusza w środę.
4: No tak, właściwie w środę rozpoczynamy cały Europejski Tydzień Mobilności, natomiast kulminacyjny dzień tego tygodnia to jest najbliższa sobota, 19 września. W tym roku w innym miejscu niż zawsze, bo co roku zapraszaliśmy gości i mieszkańców na naszą przestrzeń transportową, a w tym roku zapraszamy na plac centralny w mieście, gdzie będzie mnóstwo atrakcji zapewnionych zarówno przez nasze spółki miejskie, przez partnerów, którzy co roku włączają się w Dni Transportu Publicznego. No ale w tym roku wisienka na torcie, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, gdzie Warszawa jest gospodarzem tego wydarzenia, więc na ulicy Marszałkowskiej, na całym Placu Centralnym będzie się działo. Motorniczowie z wielu miast ze świata będą konkurować o tytuł najlepszej drużyny. Mamy drużyny dwuosobowe i jako jedno z istotnych miast na mapie komunikacji tramwajowej w tym roku będziemy gospodarzem tego wydarzenia.
3: Mówiła dyrektorka ZTM-u Katarzyna Strzegowska.
5: To jest RMF Max.
3: Gdynia chce uczyć najmłodszych mieszkańców zrównoważonej mobilności. Ruszyła akcja Odprowadzam Sam, w którą zaangażować mogą się gdyńskie przedszkola i klasy zero ze szkół podstawowych.
6: Chcemy przypominać mieszkańcom, że warto przemieszczać się aktywnie.
7: Możliwości, które mamy, i oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby zmuszać kogoś do rezygnacji z jakiegoś środka transportu. Chodzi o to, żeby miasto pokazywało możliwość łączenia różnych środków transportu. Również łączenie ruchu pieszego z rowerowym, z kolejowym, z transportem zbiorowym jest dla nas bardzo ważna, czym skorupka za młodo nasiąknie, i tym hasłem staramy się dotrzeć, począwszy od właśnie od tych przedszkolaków, grup zerowych.
3: Mówił Rafał Studziński i Justyna Suchanek z Urzędu Miasta Gdyni. Trwa sezon na grzybobranie. Wybierając się do lasu albo terenów mocno zarośniętych, uważajmy, żebyśmy na ubraniach nie przynieśli ze sobą pasażera na gapę.
8: Przyzwyczailiśmy się tak naprawdę przez ostatnie lata, że kleszcze najczęściej bytują w lasach podczas wakacji. Okazuje się, że to jest absolutnie nieprawda, bo kleszcze zaczynają już w lutym wychodzić i szukają swojego żywiciela, którym jest na ogół człowiek czy nasze zwierzęta. Musimy o tym pamiętać, bo tak jak pan redaktor wspomina, borelioza jest bardzo poważną chorobą, którą kleszcze mogą, nie muszą, ale niestety bardzo często przenoszą, a która to również niestety daje swoje efekty bardzo często po wielu latach.
3: Mówił Rafał Ślisz, rzecznik NFZ-u w Rzeszowie. W Częstochowie zainaugurowano 22. edycję kampanii Białych Serc. To kampania, która od lat przypomina, jak ważna jest profilaktyka uzależnień.
9: Hasło tej 22. kampanii Białych Serc to warto widzieć, warto rozmawiać. Co roku jest inne.
3: Mówiła Anna Herman, dyrektor DPS-u przy ulicy Kątkiewicza w Częstochowie, współorganizator wydarzenia.
10: Cześć, właśnie dojeżdżam do pracy. Pracuję w laboratorium.
11: Super, Dexter się do nas odezwał. Dziękujemy bardzo za głosówkę. Ekipa, cały czas możecie te głosówki wysyłać, bo to jest pytanie, jaka praca nie śpi.
2: O tej porze są 4 minuty po godzinie 6. Somber jest z nami, czyli wszystko na miejscu. Zaczynamy kolejną godzinę. Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: są właśnie te bęgery, które was pobudzają od rana. Alan Walker i Fate, 9 minut po godzinie 6, nie?
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To był Filip, nie dołączył do nas czwarty prowadzący, ale...
0: Ale jak zabrzmiał tak od dołu, nie? Od razu dużo lepiej się
3: zrobiło. Mamy głos na Halloween.
0: Ludzie się pobudzają.
4: Natomiast jesteście z nami wy i najlepsze prace, które o tej porze nie śpią. Super, że się tym chwalicie, wysyłacie nam głosówki. Poznajmy się wszyscy.
5: Siemanko, opiekunowie medyczni już nie śpią. Jadę właśnie do pracy na godzinę 7:00, zaczynam zmianę.
4: Całe szczęście. Całe szczęście, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i się nami opiekuje. Bardzo
0: dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
6: Cześć. Wiadomo, że nie śpią kierowcy komunikacji miejskiej, także pozdrawiam serdecznie z Wałbrzycha.
0: No tak, trzeba mieć więcej czasu, żeby dojechać do tych wszystkich przystanków, nie?
7: Siema, Dobczyca już nie śpią właśnie. Jadę do pracy do Krakowa na 12 godzin. Technik obiektu, pozdrawiam.
3: Technik obiektu?
0: Ale latających? Siedzących?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ściskamy was na maksa mocno. Jesteście super dzielni, że 6:10 i wszyscy już są na posterunku. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie RMF Max. Swedish House Mafia już teraz 6:10, a przed nami ciąg dalszy najlepszego poranka.

0: Taki numer. To od Zali oczywiście, tylko kochaj mnie, a to jest poranek w RMF Max.
1: Siatkarze, słuchajcie, nasi siatkarze to są po prostu przekoty. Wczoraj zagrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy, pokonali Ukrainę 3-0, no a to oznacza, że zapisali sobie czwarte zwycięstwo i to oznacza też, że nie przegrali nawet jeszcze ani jednego seta i liczyliśmy to przed chwilą, ile to jest w setach?
2: 12-0. To jest 12-0.
1: Ale
2: to
1: Polska jest mistrzem świata.
2: Jasny sposób na to, co trzeba zrobić naszym piłkarzom. Mhm. Trzeba im na środku boiska rozstawić siatkę po prostu.
1: I murawę przemalować na pomarańczowo.

0: No my się wszyscy tutaj tak rozbujaliśmy w studiu RMF Max przy Szonie, Polu i Clean Bandit, że aż nam mikrofony cały czas latają. 5:30 w RMF Max 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to już trzeba być bezczelnym, nie?
4: Co się stało?
3: Chłop się włamał do kościoła w Krakowie i okradł skarbonkę.
0: Nie, Ale spokojnie. Złapali.
3: Na szczęście tak jest, policja szybko go złapała, bo okazało się, że trzeba było go złapać. W skarbonce było 8 tysięcy złotych, nie?
0: Co pan mówi?
4: No to już teraz wiemy, ile to jest całaska, jak się nazbiera.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No ale też nie wiadomo, czy to było z 2 godzin, z 3.
3: No jakby, tak, bo to trzeba byłoby paragony sprawdzić, nie? A nie wiadomo, czy to jest utarg dzienny, godzinny, no to trzeba sprawdzić jeszcze.

0: Już jesteśmy na antenie? Fukaj, Vito Bambino, zabieracie tam 6:38, a my się dzisiaj nie tylko z wami puszczamy wam najlepsze hity, ale tak samo jeszcze się z wami bawimy. Mateuko?
1: Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
2: No to jest ta godzina, kiedy to pytanie pada w większości polskich domów. Gdzie są moje klucze? No i teraz też pytanie do was. Gdzie je dzisiaj schował Mateuko?
1: Brzmi to niewinnie naprawdę, ale możliwości są nieograniczone. Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosoweczki, wrzucacie nam, a dzisiejsza skrytka no, jest naprawdę szokująca.
2: Jeszcze raz, chcę jeszcze raz. Gdzie są te klucze?
0: Nagrywajcie, co wam w ogóle przychodzi do głowy. Facebook oraz Instagram jest do waszej dyspozycji. Tam wpisujecie RMF Max, nagrywacie nam głosówkę, wysyłacie, zobaczcie, jakie to jest proste.
1: No i zróbmy razem jakieś jaja od rana, nie? Niech się wszyscy pośmieją.
0: Max. Pamiętaj, zrób to, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Kawa wchodzi dużo lepiej, kiedy wjeżdża Black Eyed Peas na antenę RMF Max. 11 minut do 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale nic nie podnosi ciśnienia o poranku tak jak to, że nie wiesz, gdzie są twoje klucze.
0: Dzisiaj bawimy się razem z wami. Dzisiaj szukamy razem kluczy, ponieważ Mateuko gdzieś te klucze jak zwykle ukrył. O! Brzmi to w ten sposób.
3: Gdzieś są, ale gdzie? Ale
4: jakie są wasze odpowiedzi?
5: Klucze oczywiście znajdują się tam, gdzie moje dzieci zazwyczaj mają wszystko.
0: O Boże.

0: w kieszeni.
1: A dobra, w kieszeni, dobra. Się przestraszyłem, jaki będzie koniec.
2: Nie,
3: to nie było to. Tak?
4: Klucze wpadły do buta.
2: I właśnie, może to jest ten dźwięk. Naprawdę wrzuciłem sobie klucze do buta. Słuchajcie, bo nie chodziło może do końca zawsze o to, żeby tutaj naprawdę zgadnąć, bo też o to, żeby się pośmiać, ale są w bucie.
3: Naprawdę. Yeah.
5: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Tylko teraz jak je wyjąć i co dalej?
0: Wystaw za okno klucze.
1: Właśnie, klucze.

0: my jedziemy razem z wami. Jest 5 minut przed godziną 7. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych porannych informacji. Flash, sport i prognoza pogody. Już za chwilę i to u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej.

0: moje, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach jest 7, słuchacie RMF Max w studiu Kinga Nega. Flash prognoza pogody i sport. Startujemy.
1: Uwaga, kierowcy, od dziś na drogach całej Europy rusza akcja Road Pole Safety Days. Przez tydzień policja będzie prowadzić wzmożone kontrole, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Bądźcie czujni, jedźcie bezpiecznie, a do tej akcji wrócimy jeszcze za godzinę. Ale zostajemy w temacie bliskim zmotoryzowanym. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym. Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym.
2: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
1: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają wejść w życie w tempie ekspresowym, gdy tylko nowelizacja kodeksu zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Trwają też prace nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowca, który wjedzie na tor i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, tak prognozują ekonomiści. Ceny w sierpniu rosły w tempie 3,4% w skali roku. Najmocniej podrożały paliwa i opał, ale niektóre produkty spożywcze potaniały. No to sprawdźmy, co poszło w górę, co w dół.
3: Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę.
1: A te dane zebrał Igor Skrzypek. Czy serialowa lalka podbije świat? Dziennikarze The New York Times są optymistami, sądzą, że polska produkcja ma szansę stać się kolejnym międzynarodowym hitem kostiumowym. Serialowa adaptacja prozy Prusa w reżyserii Pawła Maślony za 2 godziny będzie już dostępna w streamingu. Jest odważnie, nowocześnie, chwilami bezczelnie, a również w tym miesiącu, dokładnie 30, do kin wejdzie filmowa adaptacja lalki. A tutaj ma być już grzeczniej, bliżej literackiego oryginału, ale maturzystom polecamy niezastąpioną trójcę, czyli i książkę, i film, i serial, bo wiele wskazuje, że lalka może pojawić się na przyszłorocznym egzaminie.

0: Powiem krótko, biało-czerwoni nie do zatrzymania. Na początek doskonałe wieści z obozu polskich siatkarzy w Sofii. Nasi pokonali Ukrainę 3-0 i odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu, nadal bez straty seta. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw emocjonujące spotkanie w Częstochowie. Były żółte kartki, czerwony kartonik, rzut karny i kilkanaście doliczonych minut. Wpadło 5 bramek. Ostatecznie Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W drugim meczu Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 2-0 i umocnił pozycję lidera.
1: Chłopacy pokazują, że ten zespół idzie do przodu.
0: No i krótko kwituje Michał Gaszparik, trener Górnika. Na koniec Polonia Bytom, która uzupełniła grono drużyn awansujących do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski.

0: Powietrze z nad Afryki dociera do Polski, no i bardzo dobrze, bo to oznacza ocieplenie dla większości kraju, no ale to oznacza też powrót burz, ale po kolei. Na wschodzie i w centrum o poranku miejscami mglisto, za to później dużo błękitu i słońca. Na zachodzie chmur będzie przybywać, tu możliwe przelotne opady, no i te wspomniane burze. Najchłodniej w Koszalinie, Szczecinie 18-19 stopni, 24 stopnie w Zielonej Górze, ale na południu, wow, lato, 26 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Czyli w środę upał, czyli można ze słoików wypuścić całe to chłodne powietrze, które zbieraliśmy w ostatnich tygodniach.
0: Dzisiaj jeszcze tak.
2: To jest RMF Max. Dzień dobry, po godzinie 7:05 na zegarach. Kliber, Matełko, Karola, wszyscy są tutaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Jestem w
3: sieci. Wypuszczam powietrze ze słoików po prostu.

0: No ale nie powiecie, że się nie obudziliście, jak wjechał ATB na antenę RMF Max 9 minut po godzinie 7 i jego nieśmiertelny hit Ecstasy. No nie powiecie mi tego.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to jest hit, słuchajcie, kierowcy. Mamy w Polsce czerwone jezdnie.
4: Co?
3: Naprawdę, no pojawiły się w niektórych miejscach. Zwykle to jest taka jezdnia, która kojarzona jest z rowerowymi drogami,
4: no,
3: prawda?
4: Dokładnie.
3: Jedziesz,
4: no.
3: Wiesz, że ty masz tam pierwszeństwo, to jest twoja ścieżka. Teraz kierowcom ma po prostu pomagać, bo dzięki tarciu między nawierzchnią a oponą, tym razem nie roweru, a samochodu, łatwiej zahamujemy na mokrym albo pokonamy łuk, więc te czerwone jezdnie pojawiają się w takich newralgicznych punktach.
0: A to nie, to super.
4: No, ale to też w ogóle jak to wygląda, jakby się, ktoś by ci rozwiązał taki czerwony dywan.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Ale to jak są czerwone jezdnie, to jeszcze muszą być pomarańczowe i zielone, nie? Czy to tak nie działa?
3: Różowe mogą być?
4: Jakie?
3: Różowe.
4: Ale ja bym tam jest sygnalizacji miałem.
3: Aha.
4: Jestem za różowymi też.

0: Wiemy, że uwielbiacie, więc gramy to, co lubicie od samego rana. The Weekend i Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A mamy dla was ciekawostki takie, żeby było o czym pogadać w pracy, jest czego przybekować od rana. Słuchajcie, strasznie drogo jest na Oktoberfest, który się jakoś teraz niebawem zaczyna. I wyobraźcie sobie, że woda potrafi tam kosztować 70 zł.
0: Co pan mówi?
2: No to są jakieś jaja, nie? Ale to przede wszystkim, u nas w Polsce może jest drogo, nie? Ale pociesza to przede wszystkim, że u Niemca jest drożej. Poza tym wiesz, co w wodzie robią ryby? Daj spokój.

0: Ale się leci przez ten poranek, kiedy wjeżdżają takie hity. Avicii, Wake Me Up, jest 7:29.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I najwyższa pora na to, żeby się jakoś zabawić, żeby zrobić jakieś jaje, żebyśmy wszyscy razem spędzili miło czas. Słuchajcie, czas na zabawę do tablicy, proszę, bo jedziecie do szkoły, macie na pokładzie może jakieś wsparcie, wasze bąbelki tak zwane. No i wszyscy będziemy sprawdzać wiedzę z zakresu, no takiej piątej klasy szkoły podstawowej.
3: Dzisiejszy zakres wiedzy? Język polski. Tak jest, język polski. Także wymyślcie nazwę swojej porannej drużyny. Wyślijcie nam tą nazwę na SMS-owy numer 3001, ale bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: My wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą, najbardziej kreatywną nazwę, która wejdzie do zabawy o kieszonkowe, więc nic, tylko się bawić z RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Co było na języku polskim ostatnio? Warto może też potem pogadać, co było w szkole ostatnio.
0: U mnie na języku polskim co ostatnio było, pytasz?
3: Nie chcemy wiedzieć.
0: Tak myślałem.
3: 3001, to już za moment. 3001, wyślij nam nazwę swojej porannej drużyny i wejdź do zabawy w RMF Max.

0: No nic tak nie wjeżdża o poranku jak David Guetta. 7.39 jest w RMF Max, a to jest czas na zabawę, moi drodzy.
1: Zabawa jest do tablicy, proszę, nie zazdrościmy Karolinie, która dzisiaj się będzie musiała sprawdzić.
2: Ręce musi już pocąć.
1: Tak, z wiedzą z języka polskiego, z zakresu mniej więcej 5. klasy podstawówki. Pytaliśmy was o nazwę po waszej porannej drużyny. Jest z nami Sylwia i powiedz, jaka jest nazwa twojej porannej drużyny?
3: Nazwa porannej drużyny to
2: Ciśnienie 200. No to ja właśnie takie mam w tym momencie.
1: Ale wiemy też, że jesteś sama i już jest twoje wsparcie naukowe odstawione do szkoły, tak jak miało na imię?
3: Znaczy się, dwójka odstawionych, jedno jeszcze nie mówi.
1: A, tak. dobra, rozumiem.
2: Przepraszam, czy ja mogę poprosić o pytanie od tego, co nie mówi?
3: No, nie. Nikt by nie zrozumiał.
0: Dobra, uwaga, teraz zaczynamy główną zabawę. Sylwia ma dla ciebie przygotowane dwa pytania, szkoła mniej więcej klasa 5 podstawówki. No. Sylwia zadaje pytania. Bardzo proszę, Sylwia, antena jest twoja.
3: Dobra, pierwsze pytanie z ortografii. Jak piszemy słowo grzegżółka?
4: Oho, no, no, no. Karolina, to...
0: No, na, przez G na pewno jest na początku, no.
2: G-R-Z, G-R-Z, U zamknięte.
3: Nie.
1: Ja powiem tak, też nie wiem, ale dobra, jakby, czy nie źle, czy drugi jest, że zaraz okay, zobaczymy.
3: Obydwa, że kropką i no i U zamknięte.
0: No przecież, wy nie wiedzieliście
2: prawdę?
0: Tego? Obydwa są, do,
1: Ja wiedziałem.
0: Dobra, dawaj, grillujemy dalej. Sylwia, dawaj drugie pytanie.
3: Drugie pytanie to lektury. Kto napisał lekturę Akademia Pana Kleksa?
2: Nie!
1: Ona się poci.
2: Panem Kleksem był Piotr Frączewski, a potem był Tomasz Kot. Dziękuję.
1: Karolina, Sylwia, jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Jan Zechwa.
2: No tak, właśnie, no wiedziałam to przecież. No,
1: ona to przedyskutowała wcześniej ze swoim wsparciem w samochodzie na pewno. I no, Karola, super. Sylwia, 2-0 dla ciebie, więc należy ci się stówka z tygodniówki, tak? Od
0: oczywiście,
1: nas,
0: no. Że tak, no.
3: Spoko.
0: Widzisz? Opłaca się znać ortografię Karola?
2: Opłaca się do swojej ławki?
0: Opłaca się, no.
1: Tak jest.
5: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: I po reklamie.

0: To jest jedna z naszych ulubionych nowości na jesień. Katsi Animal w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my od rana już wiemy, ile nam brakuje. Ministerstwo Finansów opublikowało raport, z którego wyszło, że dziura budżetowa, tak? Nasza, nie, za sierpień, to jest takie luźne 151 miliardów polskich PLN-ów, polskich złotych.
4: Aha, to, nie mogą, nie wiem, kilka razy wpisać klapaus, już bez głowy przecież.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No a jak kody Simsów nie zadziałają, to nie wiem, może wystarczy dodrukować, nie?
4: O, no, no super,
0: no, tak.
3: Czemu nikt na to nie wpadł jeszcze, nie?

0: 6 minut jest do godziny 8. Gramy wam najlepsze hity od samego rana. Liwka i poza tobą nic w poranku we Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A tu wszystko zapowiada się na to, że marzenia się spełnią już w marcu przyszłego roku. Nie możemy się doczekać. Kierowcy pojadą za darmo, a czwórką między Krakowem a Katowicami. Teraz to 60 km ten odcinek. To jest najdroższy odcinek płatny w Polsce. Najdrożej.
2: Spokojnie, przy tych cenach paliwa to nawet A4 wydaje się tania. Spokojnie, wytrzymamy.
0: Max. A wszystkie najważniejsze informacje, czyli flesze, sport i prognoza pogody już za chwilę, już za 5 minut. Koniecznie zostańcie z RMF Max.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Ósma na zegarach, uwaga, bo kontrolę newsów przeprowadzi Kinga Nega. Cześć, Kinga.
1: Cześć, lubię kontrolować. Ale nie tylko ja, bo ruszyła ogólnoeuropejska akcja Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość.
1: Informował Jakub Rybski. Ruszyły kontrole na drogach, ale na mundurowych możecie natknąć się również spacerując po lesie. Do 18 października potrwa specjalna akcja strażników leśnych.
3: Naszym największym wyzwaniem nadal pozostają nieuprawnione wjazdy do lasu, a przede wszystkim zastawianie dróg i wjazdów do tych lasów oraz pozostawiane śmieci.
1: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja będzie prowadzona w różnych porach dnia, również w weekendy. Praca minimalna w górę, 4950 zł brutto. Tyle od 1 stycznia wyniesie najniższe wynagrodzenie. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do 32 zł 30 groszy. Teraz bierzemy na tapet AI w szkołach. Wyniki prac domowych uczniów, którzy zaczęli korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji, zdecydowanie się poprawiły, ale spadły wyniki z egzaminów. Eksperci oceniają, że AI może pomóc uczniom wyjaśniać trudne zagadnienia gorzej, gdy zaczyna wykonywać za nich całą pracę. Stąd apel do dyrekcji i nauczycieli, by uczniowie nauczyli się mądrze korzystać ze sztucznej inteligencji. W tym badaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy uczniów szkół średnich. I na koniec flesza, nowy król box office'u. Tom Holland z rekordem wszechczasów. Filmy z jego udziałem przyniosły rekordowe zyski. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wie, o jakiej kwocie mowa.
4: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi. I do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów.
1: No i to jest dowód na to, że wszystko może się zdarzyć, bo dodam, że na początku roku Toma Hollanda nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina.

0: Zaczynamy od Sofii, bo tam polscy siatkarze w świetnym stylu 3-0 wygrali z Ukrainą mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zaliczyli 46 skutecznych ataków i 8 asów serwisowych.
1: Mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje. Różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko.
0: Przyznaje rozgrywający Marcin Komenda. Polacy dzisiaj zagrają jeszcze z Bułgarią, ale są już pewni awansu. 6 października Leo Messi zagra ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowi świata zmierzą się towarzysko z Beninem. Jeden z najlepszych zawodników świata w reprezentacji wystąpił 207 razy, strzelił 125 bramek. Nairobi będzie w 2029 roku afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Kalendarz mówi wrzesień, ale pogoda chwilami odpowiada, co tam lipiec, sierpień, no bo dzisiaj na wschodzie i południu Polski piękny letni dzień się szykuje, dużo słońca, a po południu będzie można poczuć przyjemne ciepełko, 23 stopnie Białystok, 25 Lublin, a we Wrocławiu, Opolu czy Krakowie 26 stopni. Na zachodzie więcej chmur, przelotnego deszczu i burz, nad morzem od 18 do 21 stopni. Warunki biometeo niemal wszędzie po naszej stronie.
3: No to przynajmniej wobec tego biometu to wszyscy mają porówno dobrze, tak, Inga?
0: Dokładnie,
3: to super.
0: Tak.
3: Bo jak biomet jest zły, to jest. Nic nie szkodzi, a jak jest dobry, to... A w ogóle dajcie spokój z tym biometem.
4: 3:08, to jest wstawaj, nie udawaj, w RMF Max. Shimza już teraz za chwilę, Calvin Harris.

0: Ten numer o poranku to jest coś, czego potrzeba, tak samo jak śniadania. Calvin Harris i Ellie Goulding z energią 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mamy w Polsce w ogóle zawody dworców, jak się okazuje.
0: Czy to biegają, czy co?
3: Nie, jadą. Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport za 2025 rok, we wrześniu roku 2026, w którym opisał najlepsze dworce w Polsce i te, które obsłużyły najwięcej pasażerów. I tak, złoty medal... Zdobywa dworzec w Krakowie, drugie miejsce to Poznań, a trzecie to Wrocław.
4: Super. Aha, okej, okay, czyli co, ranking z zeszłego roku teraz, to nawet widzę, że nawet ranking musi mieć opóźnienie, tak?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Wjechał?
4: Wjechał. Wjechał. To po co
0: się drążyć?
3: Age i Mata teraz, to jest polska wersja tego numeru, zróbcie głośniej.

0: Moc, energia, wstawaj, nie udawaj. To właśnie wszystko macie u nas w poranku RMF Max. Armin van Buuren i jego Everlasting na 17 minut po godzinie 8.
1: Tymczasem ciekawostki dla was do bekowania przez cały dzień i powtarzania potem w pracy. Słuchajcie, Pentagon ujawnił, że nad naszymi głowami w kosmosie zawiesili broń.
0: Matko Boska.
1: Jaką? Nie wiadomo, do czego służy. Nie wiadomo, znaczy ma służyć do kontrolowania kosmosu i
0: kosmitów. No.
1: Ale generalnie niewiele więcej wiadomo, natomiast ogłoszenie jest oficjalne.
2: Nie chcemy nic więcej wiedzieć. Już mieliśmy wszystko na głowie, jeszcze mi tylko naprawdę amerykańskiej broni w kosmosie brakowało.
1: Spokojnie, fabryka wytrzyma.
0: To jest ich broń, czy to jest NASA broń?
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: To jest numer Lady Gaga i Bad Romance oczywiście. RMF Max.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchajcie, możemy jeszcze wymanewrować z kryzysu demograficznego. Jest na to szansa. Podobno to nie jest tak, że my nie chcemy mieć w Polsce dzieci, tylko że no średnio nam idzie budowanie relacji w czasach aplikacji randkowych.
1: Okay.
3: No, że nie potrafimy w trwałe relacje, nie potrafimy utrzymać tych relacji i w ogóle nie potrafimy łączyć się w pary.
4: No tak, no bo łączenie w pary to najlepiej wychodziło w przedszkolu, nie? No wtedy wystarczyło trzymanie tej drugiej osoby za rękę.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
1: Trzeba wiedzieć, jak zagadać.
4: No, dajcie spokój. No.
3: Kiedyś się mówię, a będziesz ze mną chodzić.
1: O właśnie.
3: Podobasz się mojej koleżance.

0: Słuchajcie, RMF Max, 7 po wpół do 9, to chyba pora na wasz ulubiony poranny serial radiowy o paliwie. Najbardziej hot temat już teraz w RMF Max.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
0: Sandra Stacja,
3: Felek Dieselek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no, to się skończy kozakowanie. No.
0: Już podaję, już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
3: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam. Czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
0: Tak, wszyscy o nim mówią.
3: Może pani głośniej?
4: Ze złota ma łańcuchy i mam drogie ciuchy, noszę drogie buty i bak nie jest suchy. Włożę się po mieście, 9-8 leje, no a z elektryków to się tylko śmieje.

0: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: I po reklamie.

0: Wakacyjne hity nie schodzą też w sezonie powakacyjnym. 12 minut do godziny 9 to był kawałek Moving to the Sun w poranku w RMF Max, ale my mamy dla was przy okazji też deszcz i to super deszcz.
1: Urodzinowy deszcz nagród, słuchajcie. Mamy w tym miesiącu urodziny. No, jak my mamy urodziny, to wy macie prezenty. I teraz tak, każde zgłoszenie, które do nas przyślecie SMS-em pod 7327 za 3,69 zł, bierze udział w dwóch losowaniach w dzisiejszym i w piątkowym, więc to jest naprawdę super podwójna okazja na 15 tysięcy złotych.
2: No ale to jest tak, że jeśli do ciebie zadzwonimy, a ty bierzesz telefon, no to na start masz tysiaka bez żadnego wysiłku, a możesz mieć też 15 tysięcy. To jest najważniejsza informacja w tym całym wejściu. Słuchaj, możesz zgarnąć naprawdę przyzwoite pieniądze.
0: Więc możesz teraz się zastanowić, czy chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej.
1: Najpierw
0: nie zastanawiaj się. Wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX na numer 7327.

0: Pobudzeni? No pewnie, że pobudzeni o tej porze. Wszyscy ci, którzy są z RMF Max, są już na nogach. 6 minut do godziny 9 pozostało. To był kawałek In My Mind w RMF Max.
1: A tymczasem w Portugalii, słuchajcie, system kaucyjny wisi na włosku. Mieszkańcy, ale też rządzący, więc tutaj jest jedność, skarżą się, że system generuje chaos społeczny, społeczne patologie, że ludzie chodzą i grzebią po prostu w miastach po śmietnikach od rana do wieczora. No.
2: To u nich jest chaos? Przecież u nas to jest normalne.
0: No, chyba ich poportugaliło, nie? Już za chwilę flash i prognoza pogody. Z Polski oczywiście, po polsku.
3: Reklama. Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Citroen. I po reklamie.

0: Ibiza.
1: 9 na zegarach, słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. 516 milionów złotych to suma odszkodowań dla właścicieli działek, na których ma powstać Port Polska. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
2: Dużo osób zostało?
3: Tam już na tych wsi, co miały do wytego, to już nie został nikt.
4: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
2: Ciekawe. Czekają państwo na start budowy?
4: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
1: Z mieszkańcami mazowieckiego Baranowa rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: We flaszu o poranku sprawdzamy aktualną sytuację na drogach w Polsce. Jeśli wracacie z Tatr, zarezerwujcie sobie więcej czasu na przejazd za Kopianką. O 9 zacznie się tam remont na wysokości Myślenic. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na długości ponad pół kilometra jezdni w kierunku Krakowa. Dlatego będzie ona zwężona do jednego pasa. Prace potrwają do piątkowego popołudnia. Z dróg przenosimy się na tory. To był trudny poranek dla podróżnych w Śląskiem. W nocy doszło tam najprawdopodobniej do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jak duże są opóźnienia, to sprawdził Marcin Buczek.
5: To zależy od trasy. Na przykład teraz pociąg z Częstochowy do Gliwic ma półgodzinne opóźnienie, ale już skład relacji Katowice-Chorzew-Siemkowice jest opóźnione prawie 2 godziny. Natomiast pociągi na trasie Wodzisław-Śląski-Gliwice czy Tychy-Lodowisko zostały całkowicie odwołane. Tam wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.
1: I kolejna ważna informacja. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Co więcej, bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji miejskiej na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. A teraz kiepskie wieści od ekonomistów. Inflacja do końca roku może wynieść nawet 5%. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu zostawiliśmy w sklepach znacznie więcej kasy. Podwyżki dotknęły głównie cen paliw, opału i niektórych artykułów spożywczych. Teatr Polski w Bydgoszczy szykuje się do nowego sezonu artystycznego. Pierwsza premiera to Ronia, córka zbójnika w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego. Spektakl zobaczycie jednak na małej scenie, bo nadal trwa rozbudowa teatru.
6: Pierwszym spektaklem, który wprowadzimy na deski naszego teatru w nowym sezonie artystycznym jest Ronia, córka zbójnika na podstawie legendarnej chyba już powieści dla dzieci i młodzieży autorstwa Astrid Lindgren w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, bardzo zdolnego reżysera zajmującego się stricte twórczością młodzieżową i w jego adaptacji. Powieść przewrotna o dorastaniu, o szukaniu własnego miejsca, o stawianiu granic dorosłym, ale też o mądrej wymianie pokoleniowej.
1: Mówił Beniamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Premiera spektaklu 2 października. Tyle na teraz, a już za moment prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
7: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Prognozy na dziś zróżnicowane. Aura podzieli Polskę na pochmurny i deszczowy zachód oraz słoneczne i bezdeszczowe południe oraz centrum. Na skali najniżej w Szczecinie, tutaj tylko 18 kresek, wskażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Trochę wyżej w Gdańsku i Białymstoku, tam słupki rtęci podniosą się do 23 kreski, a najwyżej na skali w Krakowie i Wrocławiu 26 stopni. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale na zachodzie może obniżyć temperaturę odczuwalną. Tam też przejaśnień zdecydowanie mniej niż w pozostałej części Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Właśnie doszliśmy do wniosku, że już się nie mówi dzień dobry,
9: tylko się mówi
8: taniego diesla.
10: Bardzo liczymy.
11: Nie mówi się też dobrego dnia?
8: Mówi się.
9: Dobrego diesla się też mówi.
8: Dobrego diesla. Dobrego diesla w takim razie. Filip Kliber.
11: Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek.
8: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj.

Do pierwszej, albo już kolejnej kawy wjeżdża idealnie. Kygo, Take Me Back po dziewiątej w RMF Max. W takim właśnie przyjemnym vibe rozpoczynamy środowe wydanie Byle do obiadu. Jesteśmy już na półmetku tygodnia, więc teraz będzie tylko z górki. Przynajmniej do 12, jeśli zostaniecie z najlepszym programem do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry i zapraszam.

Oj tak, chodzi. To jeden z tych numerów, których wystarczy posłuchać raz, a potem cały dzień chodzą za człowiekiem. Szampan i Sanach w RMF Max. A jeśli lubicie chodzić po lesie i przy okazji też zbierać grzyby, no bo przecież sezon w pełni, no to nie zdziwcie się, jeśli między Borowikiem a Podgrzybkiem traficie też na leśnika. Trwa ogólnopolska akcja Jesień 2.6, podczas której Straż Leśna sprawdza, czy odwiedzający lasy stosują się do panujących tam zasad. Szczególnie chodzi o to, żeby się po prostu nie pakować do lasu samochodami, motorami i quadami. Więc jeśli, kochani, musicie naprawdę czymś jechać na grzyby, to najlepiej niech będzie to rower. Las troszkę sobie odetchnie, grzyby nie uciekną spokojnie, a kasa za mandat zostanie w koszyczku. RMF.

0: już nie pierwszy raz, kiedy pokazują, że są naprawdę zgranym duetem. Eli Aoki, Lavinia, Reasons przed momentem w głośnikach. A my razem jesteśmy RMF Max, tworzymy taką zgraną paczkę. I teraz dla was, mordeczki kochane, odpalamy rundę bonusową razy 580 do naszej urodzinowej zabawy. Zasady w niej są bardzo proste, bo już za samo odebranie telefonu dostajecie 1000 zł. No ale możecie też ustrzelić nagrodę główną, czyli 15 tysięcy złotych. Są też super nagrody rzeczowe, więc jeśli już dostaniecie się do finału, to na pewno nie puścimy was z pustymi rękoma. Zgłoszenie ogarniacie SMS-em z hasłem MAX na 7327 za 3,69 VAT albo na rmfmax.pl. 10 minut. Tyle macie czasu, żeby skorzystać z 580 razy większych szans na telefon od nas. Hasło MAX na 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: I po reklamie.
4: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
5: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Cześć kochani, z tej strony Klao.
8: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Prognozy na dziś zróżnicowane. Aura podzieli Polskę na pochmurny i deszczowy zachód oraz słoneczne i bezdeszczowe południe oraz centrum. Na skali najniżej w Szczecinie, tutaj tylko 18 kresek, wskażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Trochę wyżej w Gdańsku i Białymstoku, tam słupki rtęci podniosą się do 23 kreski, a najwyżej na skali w Krakowie i Wrocławiu 26 stopni. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale na zachodzie może obniżyć temperaturę odczuwalną. Tam też przejaśnień zdecydowanie mniej niż w pozostałej części Polski.

obejmuje noce. Jonathan Liwka i PZ, taki skład w RMF Max. A od wczoraj, nie wiem czy już słyszeliście, strażnicy miejscy i gminni w całej Polsce zostali objęci nowymi uprawnieniami, dzięki którym podczas interwencji będą mogli rozstrzygać sprawy na miejscu, bez konieczności wzywania policji lub kierowania jej do sądu. Na przykład jeśli ktoś wjedzie na tory, kiedy szlabany są opuszczone,

0: właśnie się opuszczają albo jeszcze nie podniosły się do końca, Straż Miejska może już wystawić mandat na miejscu. I to takie niesymboliczne, bo mówimy o kwotach od 2000 zł w górę. Podobnie wygląda sytuacja ze sprzedażą energetyków nieletnim. A o tym, co jeszcze warto wiedzieć, pogadamy sobie za chwilę, punktualnie o 10:00 w najnowszym Fleszu. Będzie też świeża prognoza, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest nowość RMF Max.

0: MediaMarkt.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Cześć, z tej strony Igor.
10: Hello, this is Ina.
11: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
12: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Jest 10:00, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. 4 mecze, 4 zwycięstwa i ani jednego straconego seta. Wczoraj w meczu Mistrzostw Europy polscy siatkarze potwierdzili świetną formę i wygrali z Ukrainą 3-0.
16: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili straty, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
15: Mówił Patryk Serwański. Dzisiaj o 18:00 Polacy zagrają z Bułgarią ostatni mecz w grupie. Jako jej zwycięzcy awansują do kolejnej fazy turnieju.
13: To jest RMF Max.
15: Minister obrony spotkał się wczoraj ze swoim włoskim odpowiednikiem. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz o planowanym wspólnym zakupie śmigłowców szkolno-bojowych. Minister obrony zaznaczał, że Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej mobilności wojsk w ramach wspólnoty. To ważne, bo taka decyzja pozwoliłaby na jak najszybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
17: To nie może być tak, że jakikolwiek land, jakikolwiek region, jakikolwiek miejsce będzie blokować przejazd wojsk sojuszniczych, jeżeli ta pomoc byłaby konieczna.
15: Apelował wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Żaden rząd na świecie nie jest przygotowany na społeczne zmiany, które przyniesie sztuczna inteligencja. Tak twierdzi Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu. Tymczasem prezydent USA Donald Trump odrzuca apele o spowolnienie rozwoju AI i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.
18: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrom danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump. I szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent i dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
15: Mówił Paweł Żuchowski. Trwa sezon na grzybobranie. Na co uważać podczas wyprawy do lasu? Jak twierdzą eksperci, najbardziej powinniśmy uważać przy zbieraniu grzybów z blaszkami. Wśród nich są gadunki trujące, o czym boleśnie przekonali się grzybiarze z Bydgoszczy.
19: W ubiegłym roku mieliśmy pojedyncze właśnie zatrucia grzybami w naszym regionie i najczęściej zdarzało się zatrucie pieczarkami, gdzie grzybiarze myśleli, że zebrali pieczarki, a niestety okazywało się, że były to inne grzyby trujące, na szczęście nieśmiertelnie, więc tutaj uwrażliwiamy na to, żeby jednak, jeżeli wątpliwości się pojawią, żeby weryfikować swoje zbiory.
15: Mówiła Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Przez 24 godziny będą biec i maszerować dla podopiecznych hospicjum. We Fleszu za godzinę odwiedzimy Gdynię i powiemy o marszobiegu krok za krokiem dobrych ludzi. Słuchajcie nas o 11:00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
15: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda mocno podzieli Polskę. Najwięcej słońca i bez opadów zapowiada się południe oraz w centrum. Z kolei zachód kraju będzie pochmurny i deszczowy. Tam również przejaśnień będzie zdecydowanie mniej. Wiatr umiarkowany na ogół nie powinien dokuczać, choć na zachodzie może obniżać temperaturę odczuwalną. Na termometrach spora różnica. Od 18 stopni w Szczecinie przez 23 kreski w Gdańsku, aż po 26 stopni w Krakowie i Wrocławiu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Hity na maksa.
18: No tego po godzinie 10 u nas na pewno nie zabraknie. Piotrek Świderski, witajcie ponownie. To jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Muzycznie Alabama Ten, Moonlight i Fordo. Na początek będzie też coś od Gipsa, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Wpadnie też trio Bounce'a z Norwegii ze swoim Magnetic. Także róbcie głośniej i lecimy dalej.

ostatni dzień lata. Gibbs i Go i For Money w RMF Max. Spokojnie, to również jeszcze nie dzisiaj, to jeszcze nie jest ostatni dzień lata. Został nam dokładnie tydzień. 23 września przywitamy kalendarzową jesień 2026. No ale jak na razie cieszymy się tym, co mamy. Cieszymy się słoneczkiem. Dzisiaj całkiem fajna pogoda się zapowiada. Także łapcie te ostatnie promienie słońca i ładujcie się witaminą D. A ja do tego wam jeszcze fajnie pogram. Bounce'a Magnetic już teraz w RMF.

Takiego pasażera to śmiało można brać na gapę. Alex Warren, Passenger w RMF Max. Z pozdrowieniami dla wszystkich maszynistów, bo dzisiaj, 16 września, w kalendarzu ich święto. Dzień maszynisty. No, umówmy się, bez nich żaden pociąg by nawet nie ruszył, a już na pewno nie dojechał tam, gdzie trzeba. I najlepiej jeszcze o czasie, chociaż z tym to wiadomo, różnie bywa. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem, czego życzy się maszynistom, ale wujek Gogle jak zwykle podpowiedział, więc jeśli jacyś z nas obecnie słuchają, życzę wam, drodzy maszyniści, samych zielonych semaforów i rzecz jasna bezpiecznych tras i powrotów. Chodzi o zielone światła, te semafory, jak coś. No i dla was teraz w RMF Max New Religion od Bibi Rexy i Faithless.

0: no to jest prawda. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, super nagrody rzeczowe, a nawet 15 tysięcy. To wszystko czeka na was w urodzinowym deszczu nagród na antenie RMF Max. Trzeba tylko kliknąć najpierw na rmfmax.pl, znaleźć baner z naszą zabawą i zgłosić się przez formularz. Tam też znajdziecie ekstra bonusy, które czekają tylko na naszej www.rmfmax.pl. No chyba, że wolicie jeszcze szybciej ogarnąć temat, to za 3,69 W wystarczy wysłać SMS o treści Max pod 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod RMF.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Grzegorz.
18: Asia. Martyna.
19: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki.
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś pogoda mocno podzieli Polskę. Najwięcej słońca i bez opadów zapowiada się południe oraz w centrum. Z kolei zachód kraju będzie pochmurny i deszczowy. Tam również przejaśnień będzie zdecydowanie mniej. Wiatr umiarkowany na ogół nie powinien dokuczać, choć na zachodzie może obniżać temperaturę odczuwalną. Na termometrach spora różnica. Od 18 stopni w Szczecinie przez 23 kreski w Gdańsku, aż po 26 stopni w Krakowie i Wrocławiu.

W Maxie nie zapominamy o takich perełkach. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Give it to me. Tutaj cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. O 11 punktualnie wjedzie kolejny flash i prognoza. A teraz jeszcze tak szybko podsumujemy sobie wczorajsze zaległe mecze naszej kochanej ekstraklasy. Raków Częstochowa u siebie przegrał 2-3 z Zagłębiem Lubin. Gola na wagę remisu stracili w 103 minucie. No i nie wygląda to za dobrze dla częstochowian. 3 punkty i ostatnie miejsce w tabeli na 8 meczów, 7 porażek. Natomiast Korona Kielce na własnym stadionie podejmowała obecnego lidera ligi Górnika Zabrze i przegrała z nim 0-2. Trzeba przyznać, że Zabrzanie są w naprawdę konkretnym gazie i zasłużenie zasiadają na fotelu lidera. A następna kolejka najlepszej ligi świata już od piątku.

0: reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba, dołączam.
4: What's up everybody, I'm Mamy Van Buren.
5: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
6: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
7: Jest 11:00, słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Co najmniej 1700 kg wyrobów z metali szlachetnych wprowadziła do obrotu bez płacenia podatków. Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przemyskich celników. Skarb Państwa stracił na tym około 45 milionów złotych. Zatrzymano 2 osoby.
8: Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych 4 podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
7: Tyle Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max.
7: We Flash o 11 jesteśmy znów w Katowicach, gdzie doszło o poranku do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pasażerowie skarżą się na opóźnienia i problemy z organizacją.
9: Nas się gotuje przecież.
10: To jak długo czekacie na pociąg?
9: Ja od 5 rano na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze w kierunku Zwardonia.
10: Czekam już 50 minut. Opóźnienie jest, nie wiadomo jak, jeszcze długo. Może się zwiększyć. A dokąd pani się wybiera?
9: Racibórz.
11: No ja już w ogóle od 5 rano jadę i stoję w miejscu.
7: Z podróżnymi na dworcu w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. Warto wiedzieć, że PKP Intercity oraz Koleje Śląskie wzajemnie honorują bilety. A z biletem Kolei Śląskich można też podróżować komunikacją miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ośrodek Przytul Pyska z Boguszyc w powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku zaprasza do udziału w zbiórce elektrośmieci. Kasa z wywozu pójdzie na zabezpieczenie czworonogów na zimę.
12: Teraz mamy taki zmurzony okres, że jesteśmy przed zimą, a mamy parę napraw technicznych na przytulisku, więc elektrośmieci będą dla nas najlepszą pomocą, zwłaszcza, że te pieniądze trafią do ośrodka, a dostajemy 650 zł za tonę elektrośmieci. 650 zł za tonę śmieci, więc no, jeżeli ktoś się ma pozbyć lodówki, pralki, bądź jakiś innych mniejszych elektrośmieci, no to fajnie by było do nas przywieźć.
7: Mówiła Agnieszka Szachidewicz z ośrodka Przytul Pyska. Zostajemy na Dolnym Śląsku. Niezwykły projekt fotograficzny na ulicach Wałbrzycha. Mieszkańcy pozują do portretów na szkle. Projekt Oblicze Miasta promuje zbliżające się otwarcie Muzeum Wałbrzyszan Tygiel.
13: Będziemy w kilku lokalizacjach wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała. I będziemy właśnie wykonywać fotografie w projekcie. Zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową w przyszłości. Również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych.
7: Mówiła Wioletta Wrona-Gaj, kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Ten temat jeszcze wróci we flaszach RMF Max. Bądźcie z nami. To wszystko na teraz, a już za moment u nas najnowsza prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Dziś mieszkańcy Krakowa i Wrocławia mogą liczyć nawet na 26 stopni powyżej zera. Nieco chłodniej będzie w Gdańsku i Białymstoku. Tam słupki i rtęci sięgną 23 kresek, a najniższą wartość pokażą w Szczecinie. Tylko 18 stopni. Pogoda będzie jednak bardzo różna w zależności od regionu. Południe i centrum pozostaną słoneczne i bezdeszczowe. Natomiast na zachodzie więcej chmur i deszczu, a przejaśnień mniej. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale na zachodzie może obniżyć temperaturę odczuwalną.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Hity na maksa.
15: I ruszyła ostatnia godzina środowego przedpołudnia. To jest RMF Max, to jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dużo hitów na maksa, dużo dobrej energii. To wszystko do godziny 12. Piotrek Świderski, zapraszam i witam ponownie.

spokojnie, kojąco, ale też bardzo klimatycznie. Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max. No właśnie, gdyby ktoś z was szukał tego tak zwanego świętego spokoju, to wybrano najcichszą wyspę na świecie. Jest nią wyspa Stewart, trzecia pod względem wielkości wyspa Nowej Zelandii. Mieszka tam zaledwie 402 osoby, a 85% jej powierzchni to park narodowy. No, bez wątpienia można tam odpocząć od ludzi, ale przy takiej liczbie mieszkańców pewnie od razu wszyscy wiedzą, kto za głośno słuchał muzy po 22.

0: słuchacie z duetu Fast Boy, chyba jeszcze mentalnie na wakacjach. To jest naprawdę totalny letniaczek Music Sounds w RMF Max. I jeśli wy też macie ochotę dołączyć do takiego klimatu i zgarnąć 15 tysięcy złotych na przykład zagraniczny wypad pod palmy, to dzisiaj jest na to bardzo dobra okazja. Wystarczy zgłosić się do naszej urodzinowej zabawy, w której już za samo odebranie telefonu dostajecie okrąglutkiego tysiaczka. A teraz warto zrobić to szczególnie, bo przez najbliższe 10 minut odpalamy kolejną rundę bonusową. Tym razem wasze szanse rosną aż 650 razy. Ale uwaga, jeśli macie w numerze telefonu 7, to jeszcze dodatkowo je podwajamy, czyli wpada wam aż 1300 losów. Także szybka akcja. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 zł i gracie o wymarzone wakacje albo tysiaka na małe przyjemności. Hasło MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie

0: diabetesowy.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
0: I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Ja też dołączam, jestem Aneta.
5: Hey, this is Imagine Dragons.
6: What's up, it's Sean Paul.
7: Siema, to Dawid Piązek.

Zmieniająca się to niesamowicie Age, Ring My Bell w RMF Max. Ostatnio na ten beat wjechał nawet Mata, więc jeśli słyszeliście gdzieś Polish remix tego virala, to spokojnie, u nas też możecie go złapać na antenie. A skoro już jesteśmy przy Macie, to warto dorzucić, że jego skład, czyli Gombao 3-3, jest teraz w trasie koncertowej. W ten weekend grają konkretnie w piątek w Bydgoszczy, w sobotę w Pietnej koło Krapkowic, to są okolice Opola, a w niedzielę w Nowym Targu. Pełną rozpiskę ich pierwszej oficjalnej trasy możecie sprawdzić na g33tour.pl albo Instagramie. Może akurat Mata, Tadeo, Wyguzi, Szczepan wpadną też do was zrobić trochę zamieszania. RMF.

0: Dziś mieszkańcy Krakowa i Wrocławia mogą liczyć nawet na 26 stopni powyżej zera. Nieco chłodniej będzie w Gdańsku i Białymstoku. Tam słupki i rtęci sięgną 23 kresek, a najniższą wartość pokażą w Szczecinie. Tylko 18 stopni. Pogoda będzie jednak bardzo różna w zależności od regionu. Południe i centrum pozostaną słoneczne i bezdeszczowe. Natomiast na zachodzie więcej chmur i deszczu, a przejaśnień mniej. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale na zachodzie może obniżyć temperaturę odczuwalną.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

uwierzycie, ale to już naprawdę 16 lat, od kiedy ten kawałek ujrzał światło dzienne. Ale mimo to ciągle brzmi bardzo świeżo. Can't Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor przed 12 w RMF Max. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Wielkie dzięki za wspólną środę, ale spokojnie, nie zostawiam was samych, bo zaraz przywitają was Asia i Irek. Byle do obiadu wraca jutro o tej samej porze, parę minut po 9:00. Piotrek Świderski, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! I tak jeszcze na dobre zakończenie łapcie mega numer od Robina Schulza. Take it slow.

0: Plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchacie RMF Max. Wracamy do Was z kolejną porcją najnowszych informacji. To jest Flash. Wybiła 12. Paulina Płodzień, zapraszam. Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem był uzbrojony. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia, poinformował zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych pułkownik Bartosz Okoniewski.
8: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
7: Tyle, Anna Pałamar.
9: To jest RMF Max.
7: Dzieci mają bezpiecznie docierać do szkoły i z niej wracać. Trwa ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła skierowany do uczniów szkół podstawowych, władz samorządowych oraz rodziców i opiekunów.
10: Głównym celem tego przedsięwzięcia jest oczywiście promowanie noszenia elementów odblaskowych jako tak naprawdę stałego elementu ubioru plecaka czy turnistra, w szczególności w drodze do i ze szkoły. Ale też kolejny cel to kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci na drodze, czy popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego w formach oczywiście dostosowanych do wieku uczniów, też zwiększenie świadomości dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej w zakresie właśnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
7: Mówiła Małgorzata Michaś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie na stronie policji. Trwa sezon na grzybobranie. W lasach w całej Polsce trwa akcja Jesień 26. Strażnicy leśni, policjanci, ale też strażnicy graniczni będą zwracać szczególną uwagę na to, co robimy w lasach.
11: Wraz z początkiem jesieni w lasach pojawia się zdecydowanie więcej spacerowiczów i grzybiarzy. Dlatego też od 14 września do 18 października strażnicy leśni będą się koncentrować przede wszystkim na bezpieczeństwie osób, które te lasy w tym czasie odwiedzają. Bo naszym największym wyzwaniem nadal pozostają nieuprawnione wjazdy do lasu, a przede wszystkim zastawianie dróg i wjazdów do tych lasów oraz pozostawiane śmieci.
7: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja będzie prowadzona do 18 października. W RMF Max nic nam nie umyka także w świecie kultury. Teatr Polski zaprasza na kolejne spektakle. Pierwsza premiera po przerwie to, jak już słyszeliście dziś w naszych fleszach, Ronia, córka zbójnika w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego. Kolejne nowe spektakle pojawią się po festiwalu prapremier. Będzie to między innymi opowieść na podstawie brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
12: To jest autorski projekt duetu, który już bydgoszczenie znają, Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy Wunderkind, o przemocy, braku akceptacji i wpływu wychowania na współczesną młodzież, zwłaszcza młodzież z dobrych domów. Autorzy odwołują się do głośnych spraw, czy zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, czy sprawy Kajetana Poznańskiego. Natomiast oczywiście nie wprost, to jest fikcyjna historia młodego człowieka, który dopuszcza się zbrodni.
7: Mówił Beniamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max sprawdzamy pogodowy scenariusz na dziś. Zanim spojrzymy na termometry, warto zerknąć na niebo. Tutaj różnice będą wyraźne. Zachód kraju czeka pochmurna i deszczowa aura, podczas gdy na południu i w centrum dominować będzie słońce i bez opadów. W zachodniej części Polski przejaśnień będzie też zdecydowanie mniej. Temperatura najcieplej w Krakowie i Wrocławiu do 26 stopni, w Gdańsku i Białymstoku maksymalnie 23 kreski, a w Szczecinie tylko 18. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Jest ich dwoje. Wasi ulubieni kurierzy, którzy przynoszą trochę słońca, jeśli go potrzebujecie.
4: Dużo słońca z południa na północ dzisiaj wysyłamy. Wiemy, że na północy pada, a na południu słońce.
3: A w pracy dziki zachód. Asia, Irek, witajcie.

0: DJ Kozia, Jason Derulo i Michiko. To jest piosenka o Irku, bo sobie przetłumaczyłam tekst. Mówię wam, to jest o nim.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ale dobrze, chociaż o mnie śpiewają?
0: A nie wiem, to sprawdź sobie.
1: Czy mówią prawdę?
0: Sprawdź sobie.
1: 12 minut po 12. Asia Majus, Irek Jakubek. Witajcie po południu. To jest RMF Max. Co dzisiaj macie na obiad?
0: Ważne pytanie, ważna sprawa. Co macie dzisiaj na obiad? Opowiedzcie nam o tym. Głosóweczki na Messengerze i na Instagramie w tym temacie już rozgrzane.
1: Aśka dojada pudełka, którego stary wczoraj nie zjadł.
0: Ale dobre, kurczak
1: jest. Miałem nie mówić, no
0: podzielę się.

0: Ty wiesz, Asia, co to jest bumpa bumpa?
1: Umpa umpa.
0: Nie, bumpa bumpa.
1: Nie wiem.
0: Bumpa bumpa to jest łacińska nazwa imprezowego zwierzaka. Jeżeli przy tym numerze się bujasz...
1: Podoba mi się to.
0: Jesteś bumpa bumpa.
1: Umpa umpa. Równie bardzo bumpa. Podoba mi się 500 razy więcej szans na 1000 zł za odebranie telefonu albo 15 tysięcy.
0: Ja też to lubię. Chcecie wygrać 15 tysięcy? Chcecie mieć 500 więcej szans? Niech wszyscy pozostali. To teraz jest najlepszy moment.
1: Teraz wysyłacie hasło MAX pod numer 7327 369. Taki SMS kosztuje, ale daje 500 szans na wejście do finału.
0: A 1000 zł za samo odebranie telefonu? Piszcie MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: dzisiaj wyjątkowo czujemy, o czym Gibbs w tym numerze śpiewa. Ostatni dzień lata na południu jeszcze trwa, na północy już był.
1: Ale na szczęście mamy głosóweczki od was, głosóweczki od wszystkich słuchaczy RMF Max. Dzisiaj chwalicie się, znaczy przepraszam, nikt się tutaj nie chwali. Marta postanowiła nam po prostu opowiedzieć, a my jej bardzo zazdrościmy. Mhm. Co ma dzisiaj na obiad?
2: Ja dzisiaj za to robię pieczone ziemniaczki, do tego filet z kurczaczka w panierce, na to cebulka z pieczarkami przykryta serem i do tego mizeria.
1: I proszę tak bardzo Marcie jednak nie zazdrościć, bo Marta powiedziała, że to robi. Także pamiętajcie o tym, że jak już ktoś dla was coś robi, to na koniec...
2: Dzięki, hej!
1: Hej, będą prezenty dla Martuni. Więcej głosówek nagrywajcie teraz.

0: 22 minuty i godzina 13. Zamówiliśmy dla was, świetne informacje pogodowe. Sprawdźcie koniecznie, czy przynajmniej ci kurierzy dowiozą wam to, co zostało zamówione.
1: Ci kurierzy tak. Z Maxa.
0: No wiadomo. Pozostali dzisiaj działają bez zarzutu. Pozdrowienia dla tych, którzy w swoich kurierkach mają włączone najfajniejsze radio świata.
2: Reklama.
3: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne Luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: RMF Max sprawdzamy pogodowy scenariusz na dziś. Zanim spojrzymy na termometry, warto zerknąć na niebo. Tutaj różnice będą wyraźne. Zachód kraju czeka pochmurna i deszczowa aura, podczas gdy na południu i w centrum dominować będzie słońce i bez opadów. W zachodniej części Polski przejaśnień będzie też zdecydowanie mniej. Temperatura najcieplej w Krakowie i Wrocławiu do 26 stopni, w Gdańsku i Białymstoku maksymalnie 23 kreski, a w Szczecinie tylko 18. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie.

0: Są piosenki, w których słychać wielką radość. To jedna z nich, dwa dni, Bledka. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy też tak mają, słuchając RMF Max.
1: Dzisiaj policja sprawdza bezpieczeństwo na drogach, będą latać fotodronami nad skrzyżowaniami. I nie tylko, i o tej akcji usłyszycie na pewno we fleszu RMF Max punktualnie o 13, czyli za 4 minuty.
0: Ja się boję, że nie wszyscy kierowcy zrozumieli twoje ostrzeżenie, zwłaszcza najmłodsi. Szkieły jadą i patrzą, co się dzieje na drogach. Tak, szkieły. A nie mówiłem, że nie wszyscy ogarniają? Za 4 informacje we fleszu. Za 4 minuty o 13.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: side effects.
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Radek.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 13. Paulina Płodzień, ruszamy. Kierowcom przypominamy, że trwa ogólnoeuropejska akcja policji Roadpol Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jakie wykroczenia kierowców są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków? O to pytamy młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
9: Główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa. Czy to innemu pojazdowi, lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych.
8: W ramach akcji Roadpol, która potrwa 6 dni, policja zapowiada wzmożone kontrole na newralgicznych skrzyżowaniach, również przy pomocy dronów monitorujących ruch z góry.
6: To jest RMF Max.
8: Awaria na kolei w Śląskiem została usunięta, poinformowało biuro prasowe PKP PLK. Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów, ale pasażerowie wciąż muszą liczyć się z opóźnieniami. Tom Holland jest teraz najbardziej kasową gwiazdą w historii kina. Ile zarobiły filmy z udziałem tego aktora?
10: Ponad 15,5 miliarda dolarów, a przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi i do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów. Toma Hollanda na początku tego roku nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina, ale potem pojawiły się kinowe hity Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień i Odyseja, które zarobiły gigantyczne sumy. Przez ostatnie pół roku królową box-office'u była Zoe Saldana, a wcześniej Scarlett Johansson.
8: Mówiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Już po raz siódmy pobiegnął dla hospicjum. We flaszu po 13 jesteśmy w Gdyni. To nie będzie zwykły marszobieg, ma trwać 24 godziny. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 i potrwa do niedzieli do godziny 9. Pobiec może każdy chętny.
11: Bardzo serdecznie zapraszam do przyłączenia się do wydarzenia, które nasza fundacja organizuje dla podopiecznych hospicjum w Gdyni. Jest to gdyński 24-godzinny marszobieg, krok za krokiem dobrych ludzi, sztafeta pokoleń. Dla uczestników jest pamiątkowa stópka. Już tę stópkę otrzymać na bulwarze nadmorskim, gdzie w tym roku, w trzecią sobotę września, bo zawsze jest to trzeci weekend września.
8: Mówiła Justyna Sudzik z Fundacji Przytulny Domek w Gdyni. Do tematu będziemy dziś wracać. Słuchajcie nas we flaszach. Jeśli lubicie zbierać grzyby, ale nie macie pewności, które są jadalne, idźcie do lasu z ekspertami. Takie rozwiązanie oferuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, która organizuje wyprawę do lasu z grzyboznawcami.
12: 26 września zaczynamy o godzinie 9. W różnych miejscach w naszym województwie zachęcamy do zapisów, ponieważ osobom zapisanym właśnie podajemy lokalizację, gdzie grzybobranie w danym powiecie się odbędzie. Umawiamy się na konkretną godzinę zbiórki i po prostu ruszamy później w las.
8: Z Martą Myśliwiec z Bydgoskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Za co w sklepach płacimy teraz więcej, sprawdzimy we flaszu za godzinę. Będzie też coś dla kociarzy i psiarzy. Słuchajcie nas o 14.00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na mapach meteo. Pogoda mocno podzieli kraj. Na zachodzie pochmurno i deszczowo, za to centrum i południe mogą liczyć na więcej słońca i brak opadów. Również przejaśnień na zachodzie będzie zdecydowanie mniej. Na skali od 18 stopni w Szczecinie, przez 23 w Gdańsku i Białymstoku, aż po 26 kresek w Krakowie i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany raczej nie powinien dokuczać, choć na zachodzie może obniżać temperaturę odczuwalną.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Mamy dla was taką wiadomość, po której na pewno zrobi wam się gorąco.
4: 36,6 to już nie jest aktualna temperatura Polaków.
3: No ile to jest ciepły Polak, no?
4: My wiemy i wam powiemy, ale za chwilę.

0: kategorii numerów najlepszych na taką chwilę relaksu w pracy. Taki głębszy oddech. To Tame Impala pasuje idealnie.
1: 13 po 13 wiem, że czekacie na najbardziej zaskakującą wiadomość tego popołudnia, bo się okazało, że temperatura 36,6 to już nie jest temperatura zdrowego człowieka. Są nowe normy i teraz zdrowy to jest od 35,9 do nawet 37 stopni.
0: No i to jest dobra wiadomość dla wszystkich facetów, którzy przy 37 to już nie żyli.
1: Nie znam takich. Wyginęliśmy.

0: Mamy specjalną propozycję dla tych, którzy lubią tak dwa za jednym razem, albo dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No dwie szanse jednym SMS-em sobie złapać. Jak tak lubicie, to jesteście w dobrym miejscu. Mamy taką zabawę, w której jedno zgłoszenie daje wam szansę na dwa finały.
0: Za 3,69 SMS o treści MAX niech leci na 7327. Odbieracie telefon i pyk, cyk, już 1000 za odebranie telefonu. Fajnie, fajnie. Max, wysyłacie na 7327.
2: Reklama.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: I po reklamie.

0: Justin Timberlake w RMF Max z filmu Trolle, czyli o tym, co teraz macie w pracy. 28 minut przed godziną drugą, ale nie wszyscy.
1: Nie wszyscy. Pewniak, jeżeli chodzi o pracę właśnie, zawody przyszłości, bo jest nowy ranking. Ciekawe. Praca kreatywna, medycyna i opieka i nauczyciele.
0: To zawody przyszłości.
1: Tak jest.
0: No ale taki kreatywny nauczyciel wykładający na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jeszcze po kursie masażu, to właśnie teraz odbiera telefon. Odbiera telefon z propozycją pracy.
1: No i jeszcze ważne, żeby miał na imię Roman.
0: Aj, wymasuj mnie, Romanie! I o tym też śpiewa Zalia.

0: U was w pracy też tak pachnie jedzeniem?
1: I też śpiewają do tej piosenki?
0: No, to na pewno, ale pytanie, czy pachnie?
1: Koniecznie dajcie znać, co dzisiaj macie na obiad. Nagrywajcie głosóweczki w tej sprawie. Dla najbardziej smakowitych głosówek przewidziano nagrody, proszę Państwa. Przewidziano nagrodę, no zupa. A nawet powiedziałbym zupa blada. To w pogodzie na północy, a więcej na temat prognoz już za chwilę. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Mamy najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Hity na maksa. Sprawdzisz?
3: Sprawdź.
5: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
6: RMF Max sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na mapach meteo. Pogoda mocno podzieli kraj. Na zachodzie pochmurno i deszczowo, za to centrum i południe mogą liczyć na więcej słońca i brak opadów. Również przejaśnień na zachodzie będzie zdecydowanie mniej. Na skali od 18 stopni w Szczecinie, przez 23 w Gdańsku i Białymstoku, aż po 26 kresek w Krakowie i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany raczej nie powinien dokuczać, choć na zachodzie może obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Teraz przy drugiej kawce wypitej z pracy, 9 minut przed drugą, słuchacie RMF Max, a nasze głosówki. A nasze głosówki mówią, że chyba jutro nic nie będziemy jedli, bo dzisiaj jest wielkie okołoobiadowe obżarstwo.
1: Same smakowitości nam dzisiaj podsyłacie, aż nam ślinka cieknie.
0: Co ma na obiad Dominik?
2: Ziemniaczki, smażona kiełbaska ze smażoną cebulką. Smacznego.
0: Klasyk.
2: Smacznego.
0: Ja jeszcze przepraszam.
1: Smaczne.
0: Kiszonego ogurasa i kleks.
1: I kefir.
0: Kleks. Nie, aż tak nie. Kleks, jesteśmy w pracy, pamiętaj, bez ryzyka. I kleks, normalnie musztardy, tak puf. I tak byśmy to, tak byśmy to zjedli. Aga przysłała nam głosóweczkę z pozdrowieniem dla synka.
3: No, dzisiaj moi kochani, na obiadek mój syn sobie zażyczył rosołek, więc jest rosołek z kaczuszki, z wołowinki, z indyczka i z kurczaczka.
1: No, synek, kochaj matkę.
0: I wnioseczek o adopcję wypełnia Asia i Irek. Aga,
1: przyjmij

0: Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wróżka, prawdę ci powie.
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciej.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Wybiła 14. Paulina Płodzień, ruszamy. Rok dłuższej pracy może podnieść naszą emeryturę nawet o kilkanaście procent, mówi prezes ZUS. Tymczasem zdaniem doktora Marcina Wojewódzki z Instytutu Emerytalnego tak wysokie podwyżki to raczej rzadkość.
7: Raczej, z tego co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść.
6: Statystyki ZUS-u pokazują, że 9 na 10 osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego albo w ciągu roku od tego momentu.
4: To jest RMF Max.
6: Drożeją paliwa i opał, tanieją tylko niektóre wybrane produkty spożywcze. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Co najmocniej uderza w portfele Polaków.
8: Szczególnie obciążające dla budżetów domowych są wizyty na stacjach paliw. Benzyna w ciągu roku podrożała o 20%, a olej napędowy o 30%. Na szczęście wysokie ceny transportu jeszcze nie przełożyły się na ceny w sklepach.
6: A co się dzieje na sklepowych półkach?
8: Podrożały jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę.
6: Sprawdził to Igor Skrzypek. Analitycy obniżek na razie się nie spodziewają. Ośrodek Przytul Pyska z Boguszyc na Dolnym Śląsku zachęca do adopcji zwierzaków, psów i kotów. A jeśli ktoś nie może przygarnąć czworonoga, może pomóc inaczej. Dziś na antenie RMF Max sprawdzaliśmy, jakie potrzeby ma organizacja i jak można pomóc czworonogom. Trwa zbiórka elektrośmieci, a kasa z wywozu pójdzie na zabezpieczenie podopiecznych schroniska na zimę.
9: Jeżeli chodzi o okres zimowy, to już jesteśmy zabezpieczeni. Kupiliśmy tutaj od rolników słomę, więc na zimę do budy dajemy słomę. W kociarni i w seniorze mamy, tam jest pomieszczenie ogrzewane, więc na bieżąco są koce i ręczniki wymieniane, pościele. Mamy też pralkę, więc jakby tych zapasów nie robimy takich dużych jak kiedyś, gdy nie mieliśmy tej pralki, ale generalnie tak, jeżeli chodzi o potrzeby takie na już, to kończy nam się karma dla kotów, ale mokra.
6: Mówiła nam Agnieszka Szachidewicz z ośrodka Przytul Pyska. A teraz przenosimy się na Śląsk. Trwa 17. edycja konkursu Katowice w obiektywie. To jest konkurs zorganizowany z myślą o fotografach amatorach. Każdy może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia.
10: Komisja wybiera co roku 30 prac. Spośród tych fotografii zgłoszonych do konkursu, jego rozstrzygnięcie odbywa się podczas otwarcia wystawy zwycięskich zdjęć, które co roku odbywa się na początku grudnia w należącej do SPAF-u Galerii Katowice. Później przez cały grudzień tę wystawę przy ulicy Dąbrowskiego 2 można oglądać. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są Katowice, polską stolicą kultury 2027.
6: Wyjaśniał Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Konkurs potrwa do 9 października.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś różnice między regionami będą spore. Kraków i Wrocław z temperaturą do 26 stopni, Gdański Białystok z 23 kreskami, a w Szczecinie maksymalnie 18. Najwięcej pogodnego nieba czeka południe i centrum Polski, tam również bez deszczu. Zachód natomiast pochmurny i deszczowy, z niewielką liczbą przejaśnień. Wiatr umiarkowany na ogół nie będzie dokuczał, ale na zachodzie może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie niższa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Hity na maksa.
12: 5 po drugiej. RMF Max już wie, co poszło nie tak.
13: I dzisiaj miał być na obiad sos grzybowy, ale niestety nawet trójaka nie było w lesie.
14: O nie.
12: O tak! Dlaczego? Słuchaj. Nie.
14: O nie, że miałby sos grzybowy, a nie będzie.
12: Nasza, dzisiaj na obiad jesteśmy my. Super.

0: tak sobie leci ta środa po południu, a nawet się trochę toczy dzięki Temper City Self-Aware. Przed momentem 14 minut po 14.
1: To teraz czas na kącik doradczo-ekonomiczny.
0: Oj tak, nawet będę trochę jak prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, już podnoszę stopy na tę okoliczność.
1: Tylko jedno.
0: Kącik ekonomiczny.
1: Uwaga, trzeba uważać, jak się płaci kartą. No. To wiemy nie od dzisiaj. Jedna pani zapłaciła 7,5 tysiąca złotych za rogalika z nadzieniem.
0: Matko.
1: Tak, bo zaakceptowała kwotę na terminalu, nie spojrzała, wpisała PIN, no i po pieniądze.
0: O, to w Polsce dużo ludzi w ogóle nie ma tego problemu jak ta pani. To nie ma szans, żeby to przeszło. Wklepujesz tą kwotę przez pomyłkę 7,5 tysiąca i od razu karta ci mówi, że brak środków na koncie.
2: Zgasniały już światła lamp, powoli robi się zimno.
0: Jeszcze smutniejszym głosem.

0: Uwaga, to jest ten moment, w którym pytamy o wasz numer telefonu. Jeżeli w twoim numerze telefonu jest 7, to dzisiejszy dzień jest twoim super dniem.
1: Możesz mieć też super dzień, nawet jak nie masz 7, bo każdy, kto teraz się zgłosi do zabawy, dostaje od nas 600 dodatkowych szans na wejście do finału, w którym 1000 zł za samo odebranie telefonu. Ale jak masz tą 7, no to masz 2 razy więcej, czyli masz 1200 szans na finał.
0: Murem za 7-kowiczami.
1: Dobrze.
0: Irek, to ja jestem
1: ja. Murem za wszystkimi. Asia, wybierzcie mądrze i zgłoście
0: Max,
1: się.
0: Max, to jest nasz numer telefonu. Max... Hasło wysyłacie na numer telefonu też z 7. 7327. Kto ma 7 w swoim numerze telefonu, tego szansę pomnożymy razy 1200.
1: A wszystkie inne szanse mnożymy razy 600. Tak czy siak się wam to opłaca, więc Max.
0: A na 7327. A po co to wszystko? Ano po to, żebyście za samo odebranie telefonu już dostali 1000 zł. A w finale naszej zabawy wygrali nawet 15 tysięcy. Max na 7327. Pewnie, że teraz, na kiedy?
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że u was też. To jest hashtagiem czy bez?
1: Bo nie, jak, bez prostu,
0: like. Jak bez hashtagu, to się mogę śmiać. Jak z hashtagiem,
1: bez
0: to jest poważna sprawa.
1: Okej. Okay.
0: Dwie po pół do drugiej. Ważne rzeczy, które... Przepraszam, dwie po pół do trzeciej.
1: No właśnie.
0: Skracamy wasz czas w pracy. Dwie po pół do trzeciej z rzeczy, które koniecznie musicie wiedzieć w środę po południu.
1: Dobrze się teraz sprzedają używane telefony.
0: O,
1: telefony
0: proszę.
1: Z drugiej ręki to jest taka nowa moda, nowy trend w sprzedaży, także jak ktoś ma, no to może próbować.
0: O, proszę bardzo, to jest świetne to, co powiedziałaś, bo to jest odpowiedź na pytanie także o dzisiejszy wieczór.
1: Tak?
0: Co zrobić ze starym? Sprzedać go. Wiadomo, nie? Nie było słychać, że z telefonem? Nie?

0: Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania popołudnia. Jak długo jeszcze? No w pracy 21 minut, jak zostajecie do trzeciej. A jak długo jeszcze będzie padać albo świecić słońce, bo dzisiaj kraj podzielony.
1: Wszystko dla was sprawdziliśmy, żebyście wy nie musieli, dlatego zostańcie po szczegóły prognozy pogody.
2: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej.

0: lata do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: tej strony White 215.
1: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś różnice między regionami będą spore. Kraków i Wrocław z temperaturą do 26 stopni, Gdański Białystok z 23 kreskami, a w Szczecinie maksymalnie 18. Najwięcej pogodnego nieba czeka południe i centrum Polski, tam również bez deszczu. Zachód natomiast pochmurny i deszczowy, z niewielką liczbą przejaśnień. Wiatr umiarkowany na ogół nie będzie dokuczał, ale na zachodzie może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie niższa.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Panie, potrzebujecie tak mniej więcej 3 dni i jak ta wiadomość przyjdzie do was dopiero jutro, no to ten temat ogarniemy dopiero po weekendzie. Po to mnie masz.
1: Dobre.
0: Asia Meuzirek, Jakubek, to był fajny czas. A teraz wszystkie torty na stół.

0: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Edwardem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: 15 na zegarach, słuchacie RMF Max, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Polska jest w ścisłej czołówce państw europejskich z największą liczbą pożarów lasów. Z drugiej strony jesteśmy na szarym końcu pod względem spalonej powierzchni. To oznacza, że mamy dużo małych pożarów.
9: Skąd tyle pożarów? To niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź bezpośrednio, celowo lub niecelowo. Pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%.
8: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do sprawy ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: To jest RMF Max.
8: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy, co nowego na ekranach. Dziś premiera serialowej Lalki.
10: Nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością, mówi reżyser Paweł Maślona, i bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart.
11: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
10: Izabelą Łęcką jest Sandra Drzymalska. Na rmf24.pl w zakładce Kultura jest recenzja lalki na dwa listy. Tam wszystko się wyjaśnia.
8: A te informacje miała dla Was Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Przez 24 godziny będą biec i maszerować dla podopiecznych hospicjum. We Fleszu teraz Gdynia i Marszobieg, krok za krokiem dobrych ludzi. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 i potrwa nieprzerwanie 24 godziny, do niedzieli do godziny 9. Do wydarzenia może dołączyć każdy, niezależnie od wieku, kondycji czy miejsca zamieszkania.
12: Trening dla biegaczy, także godzina 13:15 też poćwiczyć, przygotować się, a potem pomaszerować, pobiegać. I marszobieg jest dedykowany każdemu, bez względu na wiek. Mieliśmy w tamtym roku najmłodszą uczestniczkę, która otrzymała puchar. Dla najmłodszego uczestnika, 5-letnia dziewczynka, i mieliśmy najstarszego uczestnika, 70-letni senior.
8: Mówiła Justyna Sudzik z Fundacji Przytulny Domek w Gdyni. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw i teraz odwiedzamy Wałbrzych. Projekt Oblicze Miasta promuje zbliżające się otwarcie Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada artysta-fotografik Paweł Sokołowski. Portrety mieszkańców powstają za pomocą aparatów wielkoformatowych, bezpośrednio na szklanych płytach.
13: Istotnym elementem jest fotografia, która powstała w XIX wieku. Ja używam techniki mokrego kolodionu i to jest jakby rdzeń tego projektu, czyli ma powstać kilka portretów osób, które mieszkają w Wałbrzychu, które podzielą się z nami swoimi historiami i które nas zainspirują do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli portret XIX-wieczną techniką fotografii.
8: Mówił artysta.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
14: Na początek siatkówka. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pewni już pierwszego miejsca w grupie zmierzą się z gospodarzami, Bułgarami. Początek o 18:00. Z kolei piłkarze Jagiellonii Białystok zadebiutują dziś w fazie grupowej Ligi Europy. Zagrają na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Faworytem Grecy.
15: Oczywiście łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
14: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Początek o 21:00, kwadrans wcześniej. Industria Kielce rozpocznie swój drugi mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Dziś przeciwnikiem norweski Kolstad. Początek o 20:45.
7: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: W RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Dziś zachód kraju zdecydowanie mniej pogodny. Sporo chmur, deszcz, niewiele przejaśnień. Zupełnie inaczej na południu i w centrum, gdzie zapowiada się słonecznie i bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni w Szczecinie, przez 23 w Gdańsku i Białymstoku, do nawet 26 kresek w Krakowie i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany i przeważnie nie powinien przeszkadzać, choć na zachodzie w połączeniu z przelotnymi opadami może obniżyć temperaturę odczuwalną. To
0: co teraz powiem, będzie odważne.
10: Tak.
0: Bo mamy środowe popołudnie i uważam, że o tej porze, kiedy jest 15, to życie jest już piękne.
10: To prawda. Tym bardziej,
0: jest, prawda?
10: Tym bardziej piękne, kiedy przyjeżdżasz do tej pracy, wjeżdżasz wysiłkiem ciężkim na rowerze i dostajesz gofra.
0: No właśnie, gofry nam z tej przyzorki wracają. No.
10: Do tych gofrów jeszcze wrócimy, kochani. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Jest Justyna Borycka
0: i Natalia Kawałek. No i gofry. O tym za chwilę wam opowiemy, ale na razie zostawiamy was w dobrych rękach. To jest Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Dajcie głośniej i poczujcie ten vibe, co my.

0: Teenage Dream to Katy Perry w RMF Max. Trochę sobie powspominałyśmy dobrych czasów przy tym numerze. Mamy nadzieję, że wy również. 12 minut po trzeciej w RMF Max.
1: Słuchajcie, no właśnie, zaczęłyśmy opowiadać o tym, że gofry są dzisiaj u nas w radiu. To taka oddolna inicjatywa naszych producentów. Gofrowa środa w RMF Max. I nasi koledzy mieli nawet taki pomysł, żebyśmy my wam zadały pytanie. Gdybyś był gofrem, to jakim?
0: To jest pytanie dobre na randkę, ale tak. My dzisiaj byśmy chciały pójść w inną stronę, bo to naprawdę jest coś wspaniałego, kiedy wszyscy się razem zbieramy, każdy coś do tego gofra przyniesie, jeden ciasto, drugi gofrownicę i jakoś
1: albo na
0: tak...
1: kogoś po prostu taki goferek czeka, jak na ciebie.
0: Dokładnie.
1: Ja to widzę, tak pięknie wygląda.
0: Mi się dzisiaj udało po prostu, upiekło mi się, że tak powiem. Mm-hmm. A jaki dzień w pracy by się wam przydał? No bo są owocowe czwartki, a może na przykład jakiś, nie wiem, dzień jeżdżenia na rowerze albo biegania w kółko.
1: Cokolwiek, co wam się marzy, to taką głosóweczkę nam nagrajcie na Messengera RMF Max. Zróbmy taką wielką burzę mózgów, może nasi szefowie z jakiegoś powodu dadzą się przekonać.

0: I takie kolabo to my lubimy, H i Mata, czyli polska wersja Ring My Bell w RMF Max, ale my wracamy do tego, jakie wersje dni w pracy byście chcieli. Mamy owocowe czwartki albo poniedziałki, u nas gofrowa środa, a co wam się marzy?
1: Ja jestem za leżaczkowym piątkiem, czyli taka drzemeczka na leżaczku po obiadku.
2: Doskonale, to wracamy do przedszkola po prostu, do leżakowania. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co by wam się w pracy przydało, dzień czego, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
16: I po reklamie.

0: szybkie chłopaki w RMF Max. Fast Boy Music Sounds to jest kanał nadawczy i my na szybko teraz też wam wrzucimy takiego newsa, żebyście wiedzieli, co się dzieje w naszym kraju ważnego. I uwaga, taki nagłóweczek. Ten szlak w Tatrach jest hitem wśród turystów. Ponad 834 tysiące wejść od samego początku roku. Gdybyś miała obstawiać, gdzie Boryna?
1: No wiadomo, pewnie Morskie Oko, nie?
0: Oczywiście, że no tak. Jak. Zero zdziwienia. Generalnie od początku roku Tatrzański Park Narodowy ma już ponad 4 100 tysięcy wejść.
1: To jak naprawdę wielkie miasto.
0: Ale nie wszyscy kupują bilety, więc to też warto sobie tam dokalkulować.
1: No tak, ale generalnie jeśli liczycie na bliski kontakt z naturą, wyrwanie się z miasta, od ludzi, to nie w górach.

0: Fire. Wszystko się zgadza, bo to są już naprawdę ostatnie chwile, żebyście weszli do naszej zabawy. Nie będziemy tego przeciągać.
1: 600 razy. Mnożymy teraz każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem Max pod 7327 za 369. Nie ma na co czekać. Ogień wiadomo, gdzie ma być teraz. Na pewno w waszych palcach.
0: Tak.
1: I w telefonach, bo 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w urodzinowym deszczu nagród, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu. A dzwonimy już za chwilę.
0: Także wy wysyłacie SMS-y, a my mnożymy je razy 600. Tylko teraz piszcie.
2: Max. Reklama.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Dziś zachód kraju zdecydowanie mniej pogodny. Sporo chmur, deszcz, niewiele przejaśnień. Zupełnie inaczej na południu i w centrum, gdzie zapowiada się słonecznie i bez opadów. Termometry pokażą od 18 stopni w Szczecinie, przez 23 w Gdańsku i Białymstoku, do nawet 26 kresek w Krakowie i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany i przeważnie nie powinien przeszkadzać, choć na zachodzie w połączeniu z przelotnymi opadami może obniżyć temperaturę odczuwalną.

0: wszystko, czego chciałem, czyli innymi słowy, zero potrzeb po prostu. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Za moment będzie 16, a my jeszcze z ważnymi wiadomościami, sentymentalnymi trochę.
1: Tak, cofamy się trochę w czasie. 21 lat temu był taki dzień, kiedy twórcy YouTube'a, dwóch młodych, fajnych chłopaków, no, byli troszeczkę zmartwieni, bo to był moment, kiedy na ich platformie było zaledwie 40 filmików.
0: No właśnie, to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, nigdy się nie poddawajcie.
1: Nigdy.
0: Oni mieli kiedyś tylko 40 filmów, a teraz ty musisz obejrzeć 40 reklam, żeby jeden filmik zobaczyć.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

0: 16 u nas jak zawsze o pełnej najnowszy flash i prognoza pogody. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Gminy ze wschodniej Polski już jesienią zorganizują dodatkowe szkolenie, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Jak mają wyglądać te szkolenia?
1: To będą ćwiczenia organizowane najczęściej w publicznych instytucjach ze strażakami. Tak to opisuje wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu, Marek Rączka.
2: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły.
1: Władze gmin przypominają, że w sytuacji, gdy uruchamiana jest syrena alarmowa, można zostać w domu, najlepiej w środku mieszkania, z dala od okien, i takie instrukcje będą przekazywać w najbliższych tygodniach.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
0: To już w niedzielę. Tego dnia w Krakowie odbędzie się 19. edycja PGE Biegu Trzech Kopców. Uczestnicy do pokonania będą mieli 13-kilometrową górską trasę.
4: Prowadzi od kopca Krakusa przez oczywiście malownicze podgórze, bulwary wiślane, później na trasie oczywiście kopiec Kościuszki i następnie biegacze kierują się do mety przy kopcu Piłsudskiego w Lesie Wolskim.
0: Opisywał Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Co ciekawe, różnica poziomów na Biegu Trzech Kopców sięga 160 metrów. Na pokonanie trasy łączącej trzy historyczne kopce uczestnicy mają 2 godziny. W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw. Trwa ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła skierowany do uczniów szkół podstawowych, władz samorządowych oraz rodziców i opiekunów.
5: Udział w tym konkursie to tak naprawdę doskonała okazja, by szkoły wraz z samorządami, rodzicami i opiekunami zadbały o bezpieczeństwo uczniów, szczególnie podczas drogi do i ze szkoły. Naprawdę mały odblask może być wielką sprawą. Bądźmy ostrożni i przede wszystkim widoczni na drodze.
0: Mówiła Małgorzata Michaś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zgłoszenia szkół, które chcą wziąć udział w konkursie, przyjmowane są do 25 września, a szczegóły znajdziecie na stronie policji. Kto idzie na grzyby, niech daje głośniej. Trwa akcja Jesień 26, a to oznacza, że w lasach spotkamy strażników leśnych, policjantów, ale też strażników granicznych. Będą oni zwracać szczególną uwagę na to, czy przestrzegamy przepisów. Z jakimi problemami leśnicy mierzą się najczęściej?
6: Kolejnym powtarzającym się problemem jest zaśmiecanie terenów leśnych. Co roku z terenu Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych wywozimy śmieci o objętości 65 tysięcy takich przydomowych kubów. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta wielkości Leszna zostawił nam właśnie taką stertę, niestety. Kosztuje nas to około 3 milionów złotych, a te środki naprawdę mogłyby być przeznaczone na przykład na infrastrukturę turystyczną.
0: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja potrwa do 18 października. Nowe fotoradary pojawią się w Warszawie, między innymi na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i Alei Wilanowskiej. O tym we Fleszu za godzinę. Będzie też o łódzkiej podziemnej katedrze. Bądźcie z nami o 17. A już za moment najnowsza prognoza pogody. Sprawdzimy, jakie mają dla nas wieści synoptycy.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Do końca dnia za oknami bez większych zawirowań w pogodzie. Wciąż miejscami pojawią się opady, to w północnych i zachodnich rejonach Polski. Więcej słońca w centrum, na południu i wschodzie. Tutaj aura będzie nas rozpieszczać. Jutro pogoda w większości regionów kraju będzie bardziej kapryśna. Popadać może w Trójmieście, zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, a także na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Parasole przydadzą się też na Lubelszczyźnie, w Mazowieckim i na Podlasiu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa. 4:04 i to jest moment, żeby wam powiedzieć: hej, spójrzcie w niebo, bo piękne rzeczy mogą tam się dziać. Ja dzisiaj widziałam tak piękne chmury, że aż mi było szkoda, że nie będę mogła ich podziwiać. No.
9: Ale jeszcze po 18 zobaczysz coś.
8: No. Myślisz?
9: Jeszcze chmury będą na niebie, na pewno.
8: Okej. Okej.
9: Zerkamy w niebo, kto wychodzi z pracy. Tobi Romeo i Fly High teraz w RMF Max, a tutaj Borycka i Kawałek w kanale nadawczym.

0: No przeuroczy numer. To Zalia, Tylko kochaj mnie. Kawałek, którym ogłasza swoją nową erę, zapowiada trzecią płytę. Tam się będzie działo. To podobno jest jej ulubiony numer, jaki kiedykolwiek w swoim życiu napisała. To są mocne słowa.
1: To są mocne słowa, ale my też teraz się takimi będziemy posługiwać.
0: To prawda, że wzięłam głębszy oddech.
1: Słuchajcie, to jest moment, na który ja dzisiaj czekałam cały dzień. Mhm. Ponieważ jestem wielką fanką tej piosenki, tego zespołu i super, że możemy wam to zagrać w RMF Max. Mam nadzieję, że też się ucieszycie po prostu w drodze z pracy. Warto sobie odsunąć jeszcze szybkę, trochę poszaleć, bo to jest banger, jakich mało. Gorillaz i Feel Good w RMF Max.
0: To se dajcie głośniej, moi drodzy. Być może słyszeliście to w tym roku na żywo, ale być może nie słyszeliście tego jeszcze w RMF Max. No to niech się dzieje.

0: to Juste, Jack Style i on w RMF Max, ale muzyka na moment na bok, bo zajmiemy się sportem. Być może to przegapiliście? Szkoda, że przegapiliście, nie powinniście. Piękny był to mecz wczoraj. Oj tak, Polska no złoiła Ukrainę 3-0. Siatkóweczka piękna była wczoraj grana. Nasi panowie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. No i ostatnio w ogóle, z tego co liczyłyśmy, tak mniej więcej 4 razy udało im się wygrać. Super jakby passa. I dzięki temu w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej dostali, no właśnie, troszkę mało, bo takie 4,43 punkta i to jest bardzo mało, maluteńko.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to im po prostu oceniała moja nauczycielka od matematyki, bo oni złą metodą wygrali.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Dzisiaj jeszcze pięknie, dzisiaj jeszcze słońce, ale my już trochę jednak myślimy o tym jesiennym deszczu. U nas urodzinowy deszcz nagród i może wam spaść na głowę dzisiaj nawet 15 tysięcy złotych, a na pewno tysiak za odebranie telefonu. Czyli co, no pora dzwonić, nie?
2: Masz przygotowany numer?
1: Nie będziemy czekać.
2: Mamy już numer, więc zadzwońmy, nie czekajmy, nie przedłużajmy tego. Ja już jestem zestresowana, jak zawsze w takich momentach.
1: A to się dopiero zaczyna, bo 6 sygnałów jeszcze mamy. Pierwszy sygnał.
2: To jest dobrze. Jak jest pierwszy sygnał, to wiadomo, że pójdzie z górki.
1: Dwa.
2: Mamy drugi.
1: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Natalia. Jak masz na imię?
3: Dobry, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Gdzie się dodzwoniłyśmy? Skąd jesteś?
3: Dodzwoniliśmy się do Wrocławia.
2: O, Wrocław, super. Jaka pogoda dzisiaj we Wrocławiu? Deszczowa, słoneczna?
3: Cieplutko.
2: Cieplutko.
1: No to pięknie, bardzo nas to cieszy. Mateusz, ty wiesz pewnie, w jakiej my sprawie dzwonimy, co?
3: No, z deszczem słoneczny nagród.
2: Tak, i pierwszy deszcz już na ciebie spada. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, to jest twoja nagroda.
3: Super.
2: Ekstra. Czy zostajesz przy tym tysiaku, czy chciałbyś powalczyć dalej?
3: Myślałem o tym i stwierdziłem, że walczę dalej.
2: Okej, okay. Tacy gracze nam się podobają.
1: Bardzo dobrze, słuchaj Mateusz, bo przed nami szansa, a w zasadzie przed tobą szansa, żeby 15 tysięcy złotych zgarnąć z jednego z naszych 30 urodzinowych koszy. Są też w nich projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, konsole PS5 między innymi. No ale właśnie najlepiej byłoby pewnie te 15 tysięcy ustrzelić, więc pytanie do ciebie, czy masz już jakąś liczby, jakiś numer w głowie?
3: Tak, mam. 28.
2: 28, okej. Okay. A czy ta liczba coś dla ciebie znaczy?
3: Zostawiłem dwie ulubione cyfry ze sobą i tak mi wyszło.
1: Okej. Okay. Okay. Czyli 2 plus 8 wyszło ci 28. To okej. Okay. Ta matematyka nam się podoba. Super. Sprawdźmy, co tam pod numerem 28. Jest to twoja ostateczna decyzja, tak?
3: Tak, ostateczna.
1: Dobra.
2: Okej. Okay. 28 to dzisiaj Nutri Bullet.
3: Super. No, bardzo fajnie. Lubię takie szybkie szejki.
1: Dbamy o zdrowie po prostu, Mateusz, w tym sezonie, więc to jest urodzinowy deszcz nagród, ale niewykluczone, że jeszcze się usłyszymy, bo przecież twoje zgłoszenie może też wziąć udział w piątkowym finale. Jakby co, daj znać też rodzinie, znajomym, że warto się zgłaszać, bo kasa jest do wzięcia. Każde zgłoszenie wysłane z hasłem MAX na 7327 za 369 bierze udział w dwóch losowaniach, tym jutrzejszym już, no i oczywiście piątkowym finale tygodnia, więc szybciutko chwytamy za telefony i słyszymy się jutro, mam nadzieję. MAX na 7327.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Raz to usłyszałam i już nigdy tego nie odusłyszę, że ten numer Kygo, Take Me Back, brzmi trochę jak Słoneczny Patrol. Tak gramy w RMF Max, za chwilę sprawdzamy co w pogodzie, ale to już nie Słoneczny Patrol chyba, co?
1: To jest już przymrozkowy patrol, moi drodzy. Jest możliwy przymrozek w wielu regionach Polski w przeszłym tygodniu, także odkurzajcie skrobaczki, bo niewykluczone, że nam się to wszystko przyda.
0: Ale póki co sprawdzamy te najbliższe szczegóły pogodowe. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Do końca dnia za oknami bez większych zawirowań w pogodzie. Wciąż miejscami pojawią się opady, to w północnych i zachodnich rejonach Polski. Więcej słońca w centrum, na południu i wschodzie. Tutaj aura będzie nas rozpieszczać. Jutro pogoda w większości regionów kraju będzie bardziej kapryśna. Popadać może w Trójmieście, zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, a także na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Parasole przydadzą się też na Lubelszczyźnie, w Mazowieckim i na Podlasiu.

0: Tutaj akurat nie 998, tylko 997 by się przydało. Męskie granie, orkiestra za nami w RMF Max. A my sobie tak tutaj już śmieszkujemy, bo trafiłyśmy na ciekawy artykuł. Policja zatrzymała 34-latka, który był poszukiwany dwoma listami gończymi. Ukrywał się 3 lata. Także przyznam, że całkiem nieźle mu szło.
1: 3 lata to jest naprawdę długo.
0: Długi był jakby wynik w ukrywaniu się. I mało tego, on jeszcze szedł ze swoim życiem do przodu i planował teraz wziąć ślub. Ale dzień przed uroczystością wpadł w ręce policji. I teraz uwaga, nasz ulubiony fragment tego wszystkiego, czyli tytuł artykułu. Miały być obrączki, były skuterączki.
1: To się aż prosi po prostu o jakiś rym. Ja natomiast kojarzę to powiedzenie, że nie ma rączek, nie ma ciasteczek, ale jednak miały być obrączki, były skuterączki, to mi się dużo bardziej podoba.
0: To jest nasz nowy numer jeden.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i kawałek.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej

0: sam. A dzięki Credit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Credit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Siedemnasta, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. RMF Max, mówimy o tym, co dla Was ważne i teraz informacja dla kierowców ze stolicy. Nowe fotoradary pojawią się w Warszawie, między innymi na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i Alei Wilanowskiej. Co o nowych fotoradarach sądzą kierowcy?
3: Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Bo moim zdaniem skuteczna metoda, by zwolnić trochę.
4: Pan zawodowo jeździ samochodem?
3: Tak, zawodowo.
4: I jak się obserwuje ludzi, to rzeczywiście zdarza się, że w mieście jakoś drastycznie przekraczają prędkość?
3: No oczywiście, że się zdarza. Przekraczają prędkość cały czas. Szczególnie jak widać po tych kierowcach, po wypadkach, jakie są.
2: Usłyszała Magdalena Greinert.
0: To jest RMF Max.
2: Choć zostanie otwarta dopiero w przyszłym miesiącu, już teraz wzbudza niemałe zainteresowanie. A mowa o łódzkiej podziemnej katedrze. Pierwsza pula biletów, ponad 6200 miejsc, została wyprzedana w niecałe 3 godziny. O szczegółach Agnieszka Wyderka.
5: Z chwilą otwarcia sprzedaży wszystkie kanały dystrybucji padły. Przyczyną jest ogromna popularność podziemnych zbiorników wody, które przypominają gotycką budowlę wśród turystów. Jak podaje łódzka organizacja turystyczna, zainteresowanie zwiedzaniem podziemnej katedry przerosło najśmielsze oczekiwania. Zwłaszcza, że bilety nie są tanie, bo normalny to wydatek 100 zł. Dobra informacja jest taka, że niedługo dostępna będzie kolejna pula wejściówek. W tym roku zabytkowe zbiorniki na stokach w Łodzi można oglądać od 5 do 30 października.
2: A więc spóźnialscy teraz tylko pilnować terminów i będziecie mogli zgarnąć wejściówki. A teraz we fleszu zaglądamy na Śląsk. W najbliższą niedzielę zaplanowano 12. tarnogórski zlot pojazdów zabytkowych. Impreza wystartuje pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, a o jej szczegółach opowie nasz reporter.
6: Od godziny 8 do godziny 9.30 zaplanowano rejestrację załóg oraz oficjalne rozpoczęcie imprezy. W programie zaplanowano też trasę sprawnościową, zwiedzanie górnośląskich kolei wąskotorowych oraz wielką wystawę samochodów na tarnogórskim rynku. Punktualnie o godzinie 11.00 zabytkowe pojazdy pojawią się w centrum Tarnowskich Gór i aż do godziny 17 będzie można je oglądać na płycie rynku, robić zdjęcia oraz rozmawiać z ich właścicielami.
2: Tyle Amadeusz Biurkowski. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Będziecie mogli pozbyć się starej lodówki, a przy tym zrobić coś dobrego dla zwierzaków. Ośrodek Przytul Pyska z Boguszyc na Dolnym Śląsku przyjmuje elektrośmieci. Sprzęty zostaną później wywiezione, dzięki czemu placówka otrzyma zastrzyk gotówki potrzebny do zabezpieczenia swoich podopiecznych na zimę. Można też wesprzeć ich inaczej.
7: Kocia karma mokra i puszki dla psów też by się z miłą chęcią przydały. Jesteśmy jakby w suchą karmę zaopatrzeni, ale no, mamy teraz dużo seniorów. Po tej akcji chorobowej z kaszlem kennelowym mamy też wszystkie psy na probiotykach i na suplementach, więc mokra karma dobrej jakości.
2: Mówiła Agnieszka Szachidewicz z ośrodka Przytul Pyska.
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Do końca dnia bez większych zawirowań w pogodzie. Miejscami może wciąż popadać, głównie w północnych i zachodnich rejonach Polski. Więcej słońca pojawi się w centrum, na południu i wschodzie, gdzie aura będzie zdecydowanie bardziej przyjemna. Jutro pogoda w większości regionów kraju zrobi się bardziej kapryśna. Deszcz może pojawić się w Trójmieście, zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, a także na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Parasole przydadzą się również na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Od świtu do świtu.
9: Prawie 4 minuty po 17, a jest środa, co oznacza, że dzisiaj...
10: Dzień. Zagadki!
9: Tak jest! Zagadkowa środa za chwilę rusza w RMF Max. A my się witamy po 17 w bardzo dobrym towarzystwie. DJ Godza, Jason Derulo i Melody. No, z wami Justyna Burycka
10: i Natalia Kawałek, a to jest cały czas kanał nadawczy. Zostańcie z nami.

0: Rihanna bardzo pięknie nas prosi, ale tym razem musimy odmówić i muzykę jednak zatrzymujemy. A wszystko po to, żeby wydarzyło się to, co w środę w kanale nadawczym wydarzyć się musi.
1: Zagadka dzisiaj jest wzięta z życia. Mm-hmm. Mojego życia.
0: I masz zagadkowe życie. Tyle zagadkowe życie.
1: Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, ale uwaga, zmieniłam imiona dla niepoznaki. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Czysty chaos jak dla mnie. Próbowałam odgadnąć. Nie szło mi to w ogóle. Ale od czego jest ekipa RMF Max? Od tego, żeby odgadnąć nawet te najbardziej skomplikowane i bez sensu czasem zagadki.
1: Tak.
0: Także prosimy o wasze strzały. Co to może być? Na Messengera RMF Max. Tutaj przyjmujemy wasze głosówki.
1: To szybciutko przypominam. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: RMF Max. Messenger, RMF Max. Strzelajcie.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Alan Walker i Ava Max wprowadzili nas w bardzo dobry klimat. Zrobili nam taki podkład pod tę zagadkową środę. Boryna, jakbyś mogła przypomnieć zagadkę, na którą wpadłaś dzisiaj?
1: Oczywiście z przyjemnością. Mm-hmm. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
2: No Magda zobaczyła dziurę w ziemi, no.
0: Typa, jaki cwany.
1: Oczywiście, że tak, już powiedziane jest w zagadce. Nie, no to by było za proste.
0: Czy dziurę w ziemi zobaczyła, ale zobaczyła coś jeszcze.
1: Co jeszcze mogła zobaczyć?
3: Druga opcja. Magda zobaczyła, jak służby drogowe dumają nad przedłużającymi się pracami drogowymi i stoją sobie nad dziurą, panowie inżynierowie.
1: To by miało sens, ale nie.
0: To ja jeszcze podpytam w imieniu naszych słuchaczy, tutaj całej ekipy RMF Max, bo przyszły wiadomości, że może chodzi o czyszczenie kanału, kanalizację, może wodociągi, coś jest dobry kierunek.
1: No i powiem tak, to jest dobry kierunek.
0: O.
1: To jest coś związanego z wodociągami, ale konkretnie jaka tutaj jest historia, może jeszcze komuś uda się zgadnąć, więc przypominam zagadkę. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, śmiało nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

0: chłopaki chcieliby tutaj trochę przedłużyć lato, a my nie przedłużamy tej męki. Pora dowiedzieć się, co wymyśliła Boryna, co jest rozwiązaniem tej jakże trudnej zagadki, która sprawiła, że nam tutaj wszystkim mózgi parują.
1: To nawet nie wymyśliłam.
0: To tak się by, po prostu dzieje,
1: to się po prostu wydarzyło się w moim życiu. Ale uwaga, Magda, bo to przecież nie ja, Magda.
0: O, tak,
1: Magda
0: tak.
1: Wracając z pracy zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda? No i tutaj odpowiedzi, które były bardzo blisko, było całkiem sporo. Mamy przygotowanych kilka z nich. Uwaga.
2: Ja myślę, że Magda zobaczyła szambiarka.
3: Myślę, że Magda zobaczyła, jak wodociągi pompują wodę z kanalizacji przy użyciu głośnego samochodu wodociągów.
4: Magda zobaczyła tam Tadeusza Norka.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tylko ja wiem, że to jest prawda, ale zaledwie częściowa, więc jakbyś mogła zarysować pełny kontekst.
1: Ten Tadeusz Norek bardzo mi się spodobał, ale generalnie to była wycieczka, słuchajcie. Wycieczka, która oglądała, jak pracuje właśnie, jak pracują wodociągi, jak pracuje miejskie MPO. I panowie po prostu oprowadzali i pokazywali, co się tam dzieje.
0: Proszę bardzo, jakie ty masz zagadkowe życie. No to jest niesamowite, niesamowite.
6: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Zagadkowa środa wraca za tydzień, a my zbieramy się powoli po tej zagadce i zostawiamy was z Arminem van Burenem.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Super być z wami w kontakcie cały czas na naszym Messengerze. Tutaj przyjmujemy od was różne głosówki, różne wiadomości.
1: Różne.
0: No i okazuje się, że chyba ktoś, słuchajcie, właśnie skończył czytać Harry'ego Pottera i jest w szoku. Posłuchajcie.
2: Harry Potter nie żyje!
1: Krystian, dzięki za spoiler. Dzięki. Moje życie było piękne, a teraz co?
0: I tak obejrzę wszystkie filmy jeszcze raz. Nie ma problemu. Krystian, nie zepsujesz mi tego. Zostańcie z nami, za chwilę ważne wiadomości pogodowe. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Do końca dnia bez większych zawirowań w pogodzie. Miejscami może wciąż popadać, głównie w północnych i zachodnich rejonach Polski. Więcej słońca pojawi się w centrum, na południu i wschodzie, gdzie aura będzie zdecydowanie bardziej przyjemna. Jutro pogoda w większości regionów kraju zrobi się bardziej kapryśna. Deszcz może pojawić się w Trójmieście, zachodniopomorskim, w Wielkopolsce, a także na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Parasole przydadzą się również na Lubelszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu.

0: Dzisiaj i Vito Bambino zabrali nas w miłe miejsca, a zaraz Graba zabierze was, żebyście usłyszeli najlepszą dychę Hobbence. To wszystko już za chwilę w RMF Max.
1: Tak jest. A jakby ktoś miał ochotę na sport, to dzisiaj Magda French gra z Caroline Dolehide. O 18:00 ten mecz się zaczyna, czyli za chwilkę dosłownie. A my za dzisiaj dziękujemy. RMF Max. Justyna Borycka
0: i Natalia Kawałek. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, pa!
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: Maxa. Hity na Maxa.
1: Czas na flash. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, zapraszam. Minister obrony spotkał się wczoraj ze swoim włoskim odpowiednikiem. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz o planowanym wspólnym zakupie śmigłowców szkolno-bojowych. Minister obrony zaznaczył, że Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej mobilności wojsk w ramach wspólnoty. To ważne, bo taka decyzja pozwoliłaby na jak najszybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
2: To nie może być tak, że jakikolwiek land, jakikolwiek region, jakikolwiek miejsce będzie blokować przejazd wojsk sojuszniczych, jeżeli ta pomoc byłaby konieczna.
1: Apelował wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: To jest RMF Max.
1: Teatr Polski w Bydgoszczy szykuje się do nowego sezonu artystycznego. Pierwsza premiera to Ronia, córka zbójnika w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego. Spektakl zobaczycie jednak na małej scenie, bo nadal trwa rozbudowa teatru.
3: Pierwszym spektaklem, który wprowadzimy na deski naszego teatru w nowym sezonie artystycznym jest Ronia, córka zbójnika na podstawie legendarnej chyba już powieści dla dzieci i młodzieży autorstwa Astrid Lindgren w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, bardzo zdolnego reżysera zajmującego się stricte twórczością młodzieżową i w jego adaptacji. Powieść przewrotna o dorastaniu, o szukaniu własnego miejsca, o stawianiu granic dorosłym, ale też o mądrej wymianie pokoleniowej.
1: Mówił Beniamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Premiera spektaklu 2 października. Trwa sezon na grzybobranie. Na co warto uważać podczas wyprawy do lasu? Najbardziej powinniśmy uważać przy zbieraniu grzybów z blaszkami. Wśród nich są gatunki trujące, o czym boleśnie przekonali się grzybiarze z Bydgoszczy.
4: W ubiegłym roku mieliśmy pojedyncze właśnie zatrucia grzybami w naszym regionie i najczęściej zdarzało się zatrucie pieczarkami, gdzie grzybiarze myśleli, że zebrali pieczarki, a niestety okazywało się, że były to inne grzyby trujące, na szczęście nieśmiertelnie, więc tutaj uwrażliwiamy na to, żeby jednak, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości się pojawią, żeby weryfikować swoje zbiory.
1: Mówiła Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Teraz zahaczamy o Dolny Śląsk. Niezwykły projekt fotograficzny na ulicach Wałbrzycha. Mieszkańcy pozują tam do portretów na szkle. Projekt Oblicze Miasta promuje zbliżające się otwarcie Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel.
5: Będziemy w kilku lokalizacjach wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała. I będziemy właśnie wykonywać fotografie w projekcie. Zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową w przyszłości. Również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych.
1: Mówiła Wioletta Wrona-Gaj, kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
6: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Najbliższe godziny nie przyniosą większych pogodowych niespodzianek. Miejscami nadal możliwe są opady, szczególnie na północy i zachodzie Polski. Za to mieszkańcy centrum, południa i wschodu mogą liczyć na więcej chwil ze słońcem. Jutro aura będzie już bardziej zmienna w większości kraju. Na deszcz trzeba będzie uważać m.in. w Trójmieście, Zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, jak również na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Parasole mogą się przydać również na Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz Podlasiu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Kto się ze mną zgodzi, że zaczyna się najlepszy czas dnia? No ci, którzy już po pracy, po szkole, to na pewno się zgodzą. Przemek Grybowski, witajcie po 18. Zaczynamy nasze wspólne spotkanie. O 20.00 nowe wydanie listy Hot Bands. Dzisiaj będzie sporo ciekawych nowości. A teraz numer, który towarzyszy nam słonecznie przez ostatnie tygodnie. Shimza i Arco, Fire, Fire.

Sandrif The Blue, wersja Mozimana w RMF Max. A wiecie, gdzie słuchają nas najchętniej i najczęściej? Bardzo często? No oczywiście, u fryzjera. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera jeszcze. Salony wciąż otwarte, chociaż teraz to już no, nie chodzi się do fryzjera, tylko do barbera, prawda? No przynajmniej faceci, nie wiem jak dziewczyny. Chyba, że dziewczyny u was broda dłuższa, to też możecie się umówić do barbera. Chyba wam nie odmówią. Teraz też często, gęsto owłosiony, zarośnięty wokalista ekipy Tame Impala z przyjaciółmi, nasza nowość, czyli Luza.

startup MJ Deli Company. No, refren szybko wpada w ucho, prawda? A o co chodzi z tym Crash Test Dummies on my mind? W ogóle o co mu chodzi? No właśnie macie takie wyzwanie, taki challenge od wczoraj. Kto zapamięta wszystkie wersy, albo zapisze wszystkie wersy słuchając tego numeru? MJ Deli, Deli Supreme, trzeba przyznać, że naprawdę nawija szybko, miesza tutaj polski z angielskim. Trudno za nim nadążyć i czeka na debiut na liście Hot Bands. Może uda się dzisiaj po 20. MJ Deli Rules.

Daba Daba Da, jeden z moich ulubionych numerów tego duetu, David Guetta i Alok. No na razie jeden tego duetu, ale może będą kolejne po tym sukcesie. Run, Run River. Słuchajcie, jest wiadomość dla tych, którzy jeszcze dzisiaj planują wybrać się na zakupy albo wybierają się akurat w weekend. No to uważajcie na wózki sklepowe. Co się okazuje, że im większy wózek sklepowy, tym łatwiej wrzucać do niego kolejne rzeczy. Bo duża pusta przestrzeń może sprawić wrażenie, że kupiliśmy jeszcze niewiele. No przyznaję się, też często się na tym łapię. Dlatego już wiadomo, co wybieramy. Raczej te mniejsze koszyczki zostanie trochę więcej w kieszeni. Alex Warren teraz. Nie wiem, czy często robi zakupy, ale jest coraz bardziej popularny. To już chyba nie musi. Teraz to ma asystenta. Tak śpiewa Alex Warren i jego Emerald Eyes. Nasza kolejna nowość.

0: Kochaj mnie, no ja jestem zakochany w jej głosie i wiem, że wy też. Zalia czeka na powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będziemy słuchać, jak już oficjalnie przyjdzie jesień. Ale słuchajcie, dzwoniłem do mojego wujka z NASA, żeby mi powiedział, jak to się wszystko ułoży w te jesienne tygodnie. I wiadomość jest pokrótce taka, że jesień będzie wyjątkowo cieplejsza. Zarówno październik, jak i listopad. Śnieg ani przymrozki na razie nam nie grożą. Trzymajmy się tej wersji, jakby co będzie na wujka z NASA. A jak będzie już niedługo, także jutro sprawdzimy za chwilę w RMF Max. Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Hej, to Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Najbliższe godziny nie przyniosą większych pogodowych niespodzianek. Miejscami nadal możliwe są opady, szczególnie na północy i zachodzie Polski. Za to mieszkańcy centrum, południa i wschodu mogą liczyć na więcej chwil ze słońcem. Jutro aura będzie już bardziej zmienna w większości kraju. Na deszcz trzeba będzie uważać m.in. w Trójmieście, Zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, jak również na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Parasole mogą się przydać również na Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz Podlasiu.

0: koniec końca, to Oskar Cymsy świetnie śpiewa. Nie wiem, czy chodzi do lasu na grzyby, ale jest aktualizacja wiadomości grzybowych. Od wczoraj też niewiele się zmieniło. Grzyby jeszcze są, sobie w nocy urosną. Jutro też będzie można pozbierać, zrobić piękny koszyczek. Jak się uda, zróbcie zdjęcie. Graba czeka, może zrobię tutaj jakąś galerię największych grzybów, najpiękniejszych koszyczków. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść, jeśli niekoniecznie na grzyby. To gdzie? Na półmetku tygodnia dobrze już wiedzieć co, gdzie i o której. Zatem sprawdźmy, gdzie w najbliższy weekend będzie się działo. Tutaj RMF Max, Piotrek Świderski, zapraszam. Na początek rozkład jazdy klubu Energy 2000 w Katowicach. W piątek czekać tam na was będzie dobrze już znany cykl imprez Hip Hop Night, podczas którego na scenie wystąpi Wad Stoja. To twórca m.in. wiralowego numeru Kolejna Noc. Start 21.30, a koncert w okolicach godziny 2 w nocy. Bardzo fajnie zapowiada się też sobotni balet w klubie X Demon Poznań. Tutaj w sobotę gościem specjalnym będzie Eben, DJ i producent prosto z Finlandii. To twórca takich bangerów jak m.in. Hearts i Hollow. Początek o 22.00. Zmieniamy miejscówkę i z Wielkopolski przenosimy się na Pomorze, do Trójmiasta. Klub Grey w Gdańsku w piątek u siebie gościć będzie Mordzińskiego, który zadba o dobrą house'ową selekcję, a w sobotę zaprasza na imprezę pod szyldem Dance and Dream. Za dekami na dwóch salach rezydenci DJ Bad Boy i DJ MJ.
1: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty

0: trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Od 30 lat.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: pocztowy.pl.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Słuchacie RMF Max. Mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. Paulina Płodzień, zapraszam na Flash. Żaden rząd na świecie nie jest przygotowany na społeczne zmiany, które przyniesie sztuczna inteligencja. Tak twierdzi Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu. Tymczasem Donald Trump, prezydent USA, odrzuca apele o spowolnienie rozwoju AI i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.
2: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrom danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump, i szczerze mówiąc chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent. I dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
1: Mówił Paweł Żuchowski.
3: To jest RMF Max.
1: Już po raz siódmy pobiegnął dla hospicjum. We Flaszu jesteśmy w Gdyni. To nie będzie zwykły marszobieg. Ma trwać 24 godziny. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godzinie 9 i potrwa do niedzieli do godziny 9. Powiedz może każdy chętny.
4: Bardzo serdecznie zapraszam do przyłączenia się do wydarzenia, które nasza fundacja organizuje dla podopiecznych hospicjum w Gdyni. Jest to gdyński 24-godzinny marszobieg, krok za krokiem dobrych ludzi, sztafeta pokoleń. Dla uczestników jest pamiątkowa stópka. Już tę stópkę otrzymać na bulwarze nadmorskim, gdzie w tym roku, w trzecią sobotę września, bo zawsze jest to trzeci weekend września,
1: mówiła Justyna Sudzik z Fundacji Przytulny Domek w Gdyni. A teraz szybka teleportacja na drugi koniec Polski. Ośrodek Przytul Pyska z Boguszyc w powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku zaprasza do udziału w zbiórce elektrośmieci. Kasa z wywozu pójdzie na zabezpieczenie czworonogów na zimę.
5: Teraz mamy taki zmurzony okres, że jesteśmy przed zimą, a mamy parę napraw technicznych na przytulisku, więc elektrośmieci będą dla nas najlepszą pomocą, zwłaszcza, że te pieniądze trafią do ośrodka, a dostajemy 650 zł za tonę elektrośmieci. 650 zł za tonę śmieci, więc no, jeżeli ktoś się ma pozbyć lodówki, pralki, bądź jakichś innych mniejszych elektrośmieci, no to fajnie by było do nas przywieźć.
1: Mówiła Agnieszka Szachidewicz z ośrodka Przytul Pyska. Dzieci mają bezpiecznie docierać do szkoły i z niej wracać. Trwa ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła, skierowany do uczniów szkół podstawowych, władz samorządowych oraz rodziców i opiekunów.
6: Głównym celem tego przedsięwzięcia jest oczywiście promowanie noszenia elementów odblaskowych jako tak naprawdę stałego elementu ubioru plecaka czy turnistra, w szczególności w drodze do i ze szkoły. Ale też kolejny cel to kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci na drodze, czy popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego w formach oczywiście dostosowanych do wieku uczniów. Też zwiększenie świadomości dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnej w zakresie właśnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1: Mówiła Małgorzata Michaś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie na stronie policji.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Do końca dnia pogoda raczej spokojna, choć w północnej i zachodniej części Polski miejscami wciąż może pojawić się deszcz. Zdecydowanie więcej słońca czeka mieszkańców centrum, południa i wschodu. Tutaj aura będzie znacznie bardziej przyjemna. Jutro pogoda pokaże bardziej kapryśne oblicze. Opady możliwe są w Trójmieście, Zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, jak również na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Parasole warto mieć pod ręką również na Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz Podlasiu.
7: Hej, cześć, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski w RMF Max. Teraz numer, który rządzi ostatnio na liście Hot Bands bardzo wysoko, a może jeszcze więcej namieszać, bo pojawiła się także nowa wersja z gościnnym udziałem Maty. No to głosujecie na rmfmax.pl. Nowe wydanie od 20:00 teraz, a czy jeszcze bez Maty, jego wersja Ring My Bell.

Self Aware, wersja Temple City po 19 w RMF Max. Słuchajcie, za tydzień oficjalnie będziemy już w jesieni. Każda jesieniara, no to teraz pewnie jest uśmiechnięta, już nie może się doczekać, już się cieszy, a na te coraz krótsze jesienne dni, co mogę polecić? No, na pewno, nie wiem, placki ziemniaczane, może dużo czekolady i oczywiście świetną muzykę w RMF Max. Margaret wraca do nas z nowością, śpiewa teraz Prima Ballerina.

że zrobimy sobie jakieś zakłady. Może macie jakieś pomysły? Numer SMS 3001. Które klubowe klasyki będą nam odświeżać niedługo? Tutaj Hit Your Faithless, Insomnia, dośpiewała się Bibi Rexha, New Religion. I tak, tańczymy już tak naprawdę miesiącami do tego bitu. A co się wydarzy dzisiaj na liście Hot Bands? Będą premiery, na przykład od chłopaków z Two Colors. A słyszeliście o takiej nowej piosenkarce, Adela. Nie Adele, tylko Adela. Poznacie ją dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Dua Lipa.

0: radiowozie. Klasyka od Jamala. Czy pozdrawiamy także tych polismanów z suszarkami? No oczywiście, że tak. Wszystkich suszących też. No a na autostradach nie suszą, a też można odebrać list z pozdrowieniem do zapłaty, w szczególności kiedy przejeżdża się przez odcinkowy pomiar prędkości. No i jest taka petycja w internecie. Możecie się, drodzy kierowcy, dopisać, żeby przy tych pomiarach, przy tych znakach, że zaczyna się taki pomiar, było przypomnienie, o jaką prędkość maksymalną chodzi, bo rzeczywiście można się czasami pomylić i niektórzy kierowcy to jadą wtedy zbyt wolno. Teraz numer, który nadaje się na wolną jazdę, szybszą na autostradzie też. Nasza nowość z Niemiec od przyjaciół z projektu Neptunika. Polecam wam What If.
1: To jest nowość RMF Max.

Ulubiona piosenka może wywołać ciarki. Reakcja ma nawet swoją nazwę, taką wiecie, medyczną. To Freeson. Po polsku, po naszemu, to oczywiście ciarki. Kto ma, słuchając tego słonecznego bitu? DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico. A za chwilę polatamy, mam do was taneczną nowość. Wraca Toby Romeo, czeka jego Fly High. Jeszcze tylko szybko sprawdzimy pogodę, no i lecimy. Pogoda za chwilę.

0: MediaMarkt. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Do końca dnia pogoda raczej spokojna, choć w północnej i zachodniej części Polski miejscami wciąż może pojawić się deszcz. Zdecydowanie więcej słońca czeka mieszkańców centrum, południa i wschodu. Tutaj aura będzie znacznie bardziej przyjemna. Jutro pogoda pokaże bardziej kapryśne oblicze. Opady możliwe są w Trójmieście, Zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, jak również na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Parasole warto mieć pod ręką również na Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz Podlasiu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Happiness is so sad. Ja też dzisiaj jestem trochę smutniejszy, bo jeden z moich ulubionych kawałków wypada akurat dzisiaj ze stawiania listy KOBNC. To Swedish House Mafia i Lykke Lee, ale za to mamy fajne nowości. Już za chwilę nowa dziesiątka hitów, muzyczne premiery. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. Mamy już środowy wieczór, więc pora dobrze przygotować się na kolejny weekend i sprawdzić najciekawsze imprezy. Tutaj cały czas RMF Max, Piotrek Świderski, siemanko ponownie. Tym razem zaczniemy sobie od Poznania i sobotniego wydarzenia w Słodowni przy Półwiejskiej 42. Back to Territorium, czyli muzyczne wspomnienie z ulicy Mokrej w Poznaniu. Za starami tej nocy o wyjątkowy, hałsowy klimat zadbają Niewald, Max oraz gość specjalny Jerry Ropero. Start godzina 22. Przeskakujemy teraz do podkrakowskich Przytkowic. Tutaj w Energy 2000 w najbliższy weekend. W piątek koncert Wadstoi w ramach Hip Hop Night, a w sobotę Góralska Noc z zespołem Baciary. Początek obu tych wydarzeń o godzinie 21. No to jeszcze zajrzyjmy do Katowic. Tutaj z dobrym technograniem w najbliższą sobotę poleca się klub Sixa. Od 23 rozpocznie się tam pierwsza odsłona cyklu Proporcje Śląski Reset. Za dekami staną m.in. Karl, Ketchup i Herida. Start o 23.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie
3: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj

0: konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

Bardzo dobry wieczór w środku tygodnia. Przemek Grabowski. Witam was po 20 i zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, ciekawe premiery, nowości. Głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl, a na 10 rozpędzona ekipa ze Stanów to Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Max. Ten. Numer 10.

Falling Stars zrobił klimat, gościu, prawda? To With The MC, na razie w poczekalni listy Hot Bands. Ale czy słyszeliście o dziewczynach z Cat's Eye? Mają nowość. A wiecie, że jest taka piosenkarka, która prawie dostała się w trakcie castingu do Cat's Eye. Jej imię to Adela, którą zagram premierowo dosłownie za kilka minut. A na dziewiątym kolejna polska nowość tego tygodnia. Zrobili to doskonale Mrozu i Kacperczyk w numerze Wszystko, czego chciałem.

Marco Bence, Take Me Back, miejsce 8. Teraz coś nowego, premiera na jesieni, na wrzesień, to nasza nowa gwiazda Adela, może już ją śledzicie, też brała udział w castingu do projektu Cat's Eye i znalazła się nawet w finałowej 20, no była bardzo, bardzo blisko. Adela to tak naprawdę Adela Jergowa ze Słowacji, ma 22 lata, świetnie tańczy, bo w ogóle zaczęła trenować balet już jako mała dziewczynka, a później kształciła się na przykład w Londynie w słynnej szkole baletu Royal Ballet School. Ale teraz interesuje nas to, jak śpiewa, a śpiewa właśnie tak Adela premierowo w RMF Max w numerze Ain't in LA.

0: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Dzisiaj siódemka, jutro być może jedynka. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie dzisiaj, oficjalnie dopiero za tydzień.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

In Your Eyes, Alesso i One Republic. Wakacje wskoczyli nam na jedynkę listy Hot Bands we wrześniu. Też radzą sobie doskonale. Za chwilę pierwsza piątka, a później kolejne muzyczne premiery. Między innymi od chłopaków z Berlina. Jak myślicie, o kogo chodzi? Mam zagadkę. Czuję, że nikt nie zgadnie. To będzie ekipa dwóch chłopaków z Berlina. Emil i Piero. Ciekawostka jest taka, że tata Emila gra na gitarze w Rammstein. Tak więc o jakim projekcie mowa? Kto wie? Zobaczymy. Numer SMS-y to 3001. Nie mówię tutaj o chłopakach z Fastboy. Mamy ich teraz na liście Hot Bands Music Sounds. To już pierwsza piątka.

ale pięknie to leci. Sorry for the ride, jego soczysta, chaosowa produkcja z Becky Hill. Say Something czeka na wysoki debiut na liście Hot Band. Głosujecie na rmfmax.pl. Sony Fodera zapowiedział swoją DJ-ską trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Może będą również takie bardziej nasze europejskie przystanki, także w Polsce. Trzymajmy za to kciuki. Przed nami kolejne muzyczne premiery, nowa jedynka, a pierwszą trójkę już tak wysoko otwiera Liwka. Tak śpiewa w numerze Poza Tobą Nic. RMF Max 3, numer 3.

0: W rodzinie po tacie odziedziczył talenty. No tylko tata robi trochę inną muzykę. Chłopaki czekają na wasze głosy na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Liwka, Poza tobą nic. Na drugim Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. A na miejsce pierwsze wracają Shimza i Arko. Afro House'y rządzą również po wakacjach. Fire, fire.
1: One.
2: One.
1: One. One. One. Numer jeden.

0: Jest ogień, jest nowa jedynka listyko Benz, Fire, Fire, to Shimza i Jarko w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z nowościami, na przykład z Lost Frequencies w Paraiso. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie. A ja po raz kolejny sprawdzam dla was, co tam jeszcze ciekawego szykuje się na klubowej mapie Polski. To jest cały czas RMF Max, Piotrek Świderski przed majkiem. Zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń. Na pierwszy ogień klub Energy 2000 Katowice. Tutaj w najbliższą sobotę, 19 września, będziecie mieli okazję zobaczyć w akcji kolejną światową gwiazdę muzyki trance. Za konsolą sali głównej katowickiego Energy pojawi się Giuseppe Ottaviani. To topowy włoski DJ, producent, były członek trance'owego duetu New Energy. Początek sobotnich baletów w Ene o 21.30. Inną fajną opcję na sobotni balet ma dla was klub Seven Heaven w Legnicy. W sobotę do siódmego nieba powraca kultowe Retropolis. Na tej edycji zagrają m.in. DJ Dziekan, Milo i Noizer. Start godzina 21.30. No i jeszcze jedna polecajka na piątek, tym razem z bydgoskiego klubu Grey, gdzie na scenie pojawi się żywa legenda polskiej sceny klubowej, DJ Matys. Friday Deluxe rozpocznie się o godzinie 22.00.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego

0: dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: I po reklamie.

0: pamiętacie jeszcze tego króla imprezy, no przynajmniej kiedyś? Denzel i jego wersja You Spin Me Round to przecież ten gość od słynnego Don't You Know, Pump It Up. Jak się pojawia w Polsce na festynach, to wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, wszyscy pamiętają. Ale teraz coś świeżego. Lost Frequencies akurat dzisiaj nie załapał się na zestawienie listy Hot Bands, ale dajmy mu czas, może do jutra. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mary Frost, no i zrobili coś takiego rajskiego dosłownie. Przed wami ich Paraiso.
1: Max. È tutto che ho preciso, c'ero un mio giuizo.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: imprezowo od Faruko. Teraz szybko wiadomość, bo ciotka wróciła. Ciotka dobra rada przypomina, jeżeli szykujecie się na weekendowe może porządki, że ekranu telewizora lepiej nie spryskiwać bezpośrednio płynem, najlepiej taką suchą szmatką. No to jesteśmy mądrzejsi, a wiecie, że kiedyś przy telewizorach to stawiali butelki z wodą. Był taki gościu, który twierdził, że może ją naświetlić i ona będzie super zdrowa. Naprawdę, takie rzeczy się działy. Wystarczy poszukać w internecie. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę też gwiazda internetu, ale teraz przede wszystkim muzyki. Czeka Alex Warren i jego Passenger. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
9: I po reklamie.

Magnetic od projektu Bauza, do tego tańczymy przez ostatnie tygodnie. Teraz w RMF Max wiadomość dla randkujących, dla tych, którzy dopiero może zaczną randkowanie. Ludzie często bardziej pamiętają sposób, w jaki zakończyła się randka, czy na przykład wyjazd też, niż cały przebieg wyjazdu albo randki w tym przypadku. To tak zwany pick and rule. Nasza pamięć mocno opiera ocenę doświadczenia na jego najbardziej intensywnym momencie i zakończeniu. Dokładnie, liczy się to, jak spotkanie się zakończy. Ciekawe, jak zakończy swoje polityczne spotkania Nicki Minaj, bo ona coraz częściej pojawia się w Białym Domu. No tak, tak, można powiedzieć, że to już taka dobra kumpelka Donalda Trumpa. I macie ją teraz w RMF Max. Przypominam wam Starships.

Ale fajnie nam to zrobili. Tempest City, ich wersja Self-Aware w RMF Max. Teraz wieczorna wiadomość przez droga. Ja się przyznaję, też czasami się na tym łapię. Na jedzeniu przed telewizorem. Nie powinniśmy tego robić, słuchajcie, bo jedzenie przed telewizorem sprzyja jedzeniu bez kontroli. Bo kiedy uwagę zajmuje serial albo telefon, to trudniej zauważyć moment, w którym jesteśmy już najedzeni. A w szczególności działa to, jak mamy przy tym telewizorze dużo przekąsek, prawda? Tu jakieś chipsy, tu paluszki, to tutaj może jakieś czekoladki. Jedna, dwa, trzy, no nie zaszkodzi, a później widać to na wadze. Trzeba oszukiwać, albo najlepiej może nie wchodzić.

0: Taki klimacik zrobi nam tutaj wieczorowo na wrzesień. To Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Zadebiutowali ostatnio na liście Hot Bands. No i teraz także od ciebie zależy, gdzie skończy się ich tydzień, gdzie będą jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Odliczamy także czwartkowo o 20:00, a nasze spotkanie wystartuje o godzinie 18:00. Obiecuję, będą wasze ulubione hiciory. No i najciekawsze nowości. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: co?
1: Fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.